0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: Zyma! Nosa!

0: punktualnie o 6:00 oczywiście zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.

0: tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
1: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
2: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Na termometrach sochaczewskich ledwie szóstka się maluje, moi drodzy, i to znak, iż zima idzie. Może nie od razu, ale no robi nam się zimno i tego człowiek nie uniknie. Temperatura odczuwalna jeszcze niższa, bardzo dobra jakość powietrza, za to a wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. To znaczy, że jak będziecie jechać do pracy, to drzewami będzie delikatnie kołysać od czasu do czasu. A do tego dzisiaj maksymalnie 13 stopni, więc taka poniedziałkowa trzynastka, mam nadzieję, że szczęśliwa mimo wszystko. Słońce zza chmur powinno się wychylać, ale nie zdziwcie się, jeżeli koło południa także z tych samych chmur spadnie parę kropel deszczu. Niby wielkich opadów nie przewidujemy, ale zawsze przy poniedziałku to wiadomo, że to różnie może z tym wszystkim być. 10 stopni wieczorem, 8 w nocy, 6 znów jutro o poranku w tym najchłodniejszym momencie, a w dłuższej perspektywie naszej, jeżeli przyjąć za to 3-4 najbliższe dni, temperatury do 15 stopni. W tym tygodniu wielkich opadów deszczu nie przewidujemy, ale taka środa, czy taka sobota, czy taki dzień jak właśnie ten dzisiejszy poniedziałek, to gdzieś tam też te kilka kropel być może spadnie. Od 12 do 15 w tym nadchodzącym tygodniu, później może będzie jeszcze odrobinę cieplej.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Powiem wam, że z tym poniedziałkowym entuzjazmem to jest zawsze różnie. 5 minut po godzinie 6, 12 października mogę wam powiedzieć, że w poniedziałek obchodzimy Dzień Kolumba w Ameryce. Co to za święto? Opowiem wam w tej godzinie, ale wiąże się z pewnym odkryciem. Ja natomiast jedyne, co dzisiaj odkryłem, i to był maksymalny wysiłek, to była kołdra, gdy budzik zadzwonił i trzeba było wstać. No ale co poradzić? Takie życie mrówcze nasze i obowiązki związane z pracą. A dziś Maksymilian, Witold, Marcin i Felix przyjmują życzenia imieninowe.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: No to startujemy, Katy Perry na początek o całowaniu się z dziewczynami.

0: Kwiatkowski w radiu Sochaczew. Natomiast Dawid Kwiatkowski na początku tego miesiąca wydał płytę Południa. Na tej płycie między innymi utwór Pali się niebo, który bardzo lubię, mam nadzieję, że wy też. Dawid Kwiatkowski zresztą często na playliście Radia Sochaczew gości. Prince Ital Joe za momencik, Marki Marka, a potem I'd Worried, One Republic, świetny, szybko lubię, mam nadzieję, że wy też. Dawid Kwiatkowski zresztą często na playliście Radia Sochaczew gości. Prince Ital Joe za momencik, Marki Marka, a potem I'd Worried, One Republic, świetny, szybki numer, idealny na poniedziałkowy poranek, później kartka z kalendarza w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Republic w Radiu Sochaczewo poranku. 19 minut minęło od godziny 6. Moi drodzy, kalendarium w Radiu Sochaczew dziś świętuje Ameryka, chociaż i spora część Hiszpanii, no bo przecież wiele krajów to kraje hiszpańskojęzyczne. W Ameryce mamy Columbus Day, czyli Dzień Kolumba, święto obchodzone pod różnymi nazwami w państwach obu Ameryk oraz Hiszpanii, upamiętniające dopłynięcie do Ameryki właśnie przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. W 1844 wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca Kraków Główny, a w 1919 założono Polski Komitet Olimpijski. W 1946 oblatano pierwszy egzemplarz seryjny szybowca Isa Salamandra, a w 1953 uwięziony przez władze komunistyczne prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński został przeniesiony z Rywałdu do Stoczka Klasztornego. W 1955 roku Krzysztof Baszkiewicz strzelił pierwszego w historii europejskich pucharów gola dla polskiej drużyny w przegranym 1-4 meczu rewanżowym pierwszej rundy Pucharu Europy Mistrzów Krajowych pomiędzy Gwardią Warszawa i szwedzkim Djurgårdens. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: Ciekawe, czy o to pytała żona Krzysztofa Kolumba. Where do you go? Dokąd ty się wybierasz? Gdzieś ty był, gdy wyruszał podbijać Amerykę? A mówi o tym nieprzypadkowo, bo dziś Dzień Kolumba, właśnie święto obchodzone na pamiątkę jego dopłynięcia do Ameryki w 1492 roku. I rzecz to była wielka. Natomiast dziś trochę i o odkryciach, i o wynalazkach, o tym, bez czego dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić życia. Czy to ogień, koło, pismo, a może komóreczka i radyjko? 46 863 22 22. Zbieram wasze propozycje na 94,9. Zbieram także w mediach społecznościowych. Tutaj wbijajcie, zastanawiajcie się i piszcie śmiało, tak żebyśmy w poniedziałkowy poranek mogli troszeczkę wspólnie rozruszać nasze szare komórki, zaspane szare komórki.
1: Radio Sokaczew.

0: Było określić miniony weekend. Fantastico, bo działo się. Były uroczystości, były jubileusze, były wydarzenia sportowe związane z rywalizacją, ale i z pewną integracją, moi drodzy, i to jest bardzo ważna sprawa. Jednym z takich wydarzeń był bieg z psem organizowany przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Druga edycja tego wydarzenia przyciągnęła 30 miłośników czworonogów, którzy w parach właśnie ze swoimi pupilami ruszyli na start w parku imienia Garbolewskiego przy Szkole Muzycznej. Tam ruszymy przed godziną 7:00, zabiorę was i zaproszę na rozmowę między innymi z uczestnikami, a fotorelacja na tusochaczew.pl. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew, słuchajcie Rockset, Amelie, Lili, to wszystko na horyzoncie muzycznych doznań dla was właśnie w poniedziałkowy poranek.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.

0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: Kwadrans do godziny 7, druga edycja biegu z psem za nami. To w niedzielny poranek działo się właśnie w parku imienia Garbolewskiego. No i jedną z uczestniczek była Marysia, która wspierała swoją rodzinną drużynę.
1: Cześć, poproszę cię o przedstawienie się.
2: Jestem Marysia Walesa i mam pies, mam suczkę.
1: Super, jak się wabi?
2: Madi.
1: Powiem ci, że jak na taką małą suczkę, to ona ma strasznie dużo energii.
2: No, dużo ma.
1: Powiedz mi, co ty dzisiaj tutaj robiłaś?
2: Biegłam, co chwilę sobie robiłam takie przerwy i czekałam, aż tata podbiegnie. Wtedy dobiegałam do niego.
1: Dobrze, to powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz. Fajniejsze są koty czy psy?
2: Psy!
1: Czemu?
2: Bo psy są fajniejsze.
1: Ale co, więcej uczucia w domu, fajniejsze są, okazują miłość?
2: Tak. Madi się lubi bawić, przytulać, w ogóle jest chętna do dzieci, żeby się bawić z nimi.
1: To na koniec poproszę cię, żebyś pozdrowiła wszystkich miłośników czworonogów w Sochaczewie. Wszystkich, którzy mają pieski.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy mają pieski. Na pewno też mają fajne.
3: Radio Sochaczew.
0: Na pewno mają fajnie. To już Zalia w Radiu Sochaczew. Tylko kochaj mnie.

Tak, żebyśmy się powoli pobudzali, rozbudzali i nastawiali na to, że to będzie nie tylko świetny poniedziałek, ale i fantastyczny, pełen miłych, dobrych momentów tydzień, moi drodzy. Dario G za nami, przed nami Fastboy, m.in. Jack Jones, Where Did You Go? To już za momencik, 8 minut przed godziną 7, to znak, że na horyzoncie i wiadomości z kraju, i ze świata, i wiadomości lokalne w radiu Sochaczew. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
4: Jest siódma, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Kończy się dwuletnia kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew. Już niebawem w 13 sochaczewskich szkołach odbędą się wybory 21 młodych radnych na kolejną kadencję. W tym serwisie zachęcamy do tego, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, a także informujemy o kolejnym oszustwie. Starsza mieszkanka Skierniewic straciła ponad 100 tysięcy złotych. Policja ujęła sprawcę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew. Wkrótce wybory. Ratusz planuje przeprowadzenie w szkołach specjalnej kampanii. O szczegółach burmistrz Daniel Janiak.
6: Odwiedzimy wraz z opiekunem Piotrem Pędlakiem wszystkie szkoły, zarówno te podstawowe, jak i również ponadpodstawowe. Mamy przygotowanych dość dużo takich materiałów informacyjnych dla chętnych, którzy chcą wystartować w swoich szkołach w wyborach. No i tak można powiedzieć, że ten miesiąc październikowy będzie takim miesiącem, gdzie będziemy przeprowadzać taką kampanię informacyjną, dlaczego warto, co młodzieżowy radny może zmieniać. Chcemy też pokazać, że to jest taki wstęp, taki fundament pod takie działanie bardzo społeczne, pod takie działanie obywatelskie. Wiemy już, że sami też uczniowie dzwonią, pytają, kiedy wybory, są zainteresowani, to też nas cieszy.
5: Wybory odbędą się 6 listopada.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Szlachetna Paczka w Sochaczewie potrzebuje wolontariuszy bardziej niż zwykle. Jest gorący apel liderki rejonów Sochaczew Północ i Sochaczew Południe Weroniki Ratajczyk o zgłaszanie się do pomocy przy tegorocznej akcji. Weronika swoją drogę zaczęła 4 lata temu.
7: Szlachetna Paczka zaczęła się od tego, ponieważ kiedyś sama dostałam pomoc i chciałam się jakby teraz oddzięczyć. Poza tym przed Szlachetną Paczką brałam udział w wolontariacie w CUS-ie. Naprawdę jakby polecam każdemu przeżyć chociaż rok w tym wolontariacie, ponieważ doświadczenie, którym się w nim nabywa, jest po prostu nie do opisania.
5: Wolontariuszem może zostać każdy powyżej 18 roku życia.
7: Niestety w tym roku mamy bardzo mało wolontariuszy i chciałabym tutaj będąc zachęcić każdego, kto chociaż przez chwilę pomyślał, że kurczę, muszę coś zrobić takiego, żeby pomóc drugiej osobie, to nie ma ani czasu na zastanowienie się. Trzeba wejść i się po prostu zapisać.
5: W 3 tygodnie od zgłoszenia oszustwa skierniewiccy kryminalni ustalili i zatrzymali w Poznaniu 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał podstępem wyłudzić od 71-letniej mieszkanki Skierniewic 118 tysięcy złotych. Decyzją sądu 21-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci po raz kolejny apelują, aby rozmawiać z seniorami, swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami starszymi o zagrożeniach związanych z oszustwami telefonicznymi. Przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych i wywierają na swoje ofiary presję, przekazując informacje o rzekomo zagrożonych pieniądzach. Mogą podawać się za policjantów, pracowników banku lub inne osoby wzbudzające zaufanie. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której senior sam przekaże im swoje oszczędności. Pamiętajmy, prawdziwy policjant nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, wykonanie przelewu ani przekazanie gotówki nieznanej osobie w ramach rzekomej policyjnej akcji.
2: To 17 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
2: Jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 7 stopni, 6-7 stopni w Sochaczewie na naszych termometrach. Warunki biometeo dobre, korzystne. Wiatr do 15 km na godzinę, czyli delikatny. Maksymalnie 12 stopni, ale dziś w ciągu dnia możemy natrafić na przelotne opady deszczu w naszym powiecie. Wieczór też na 7-8 stopni, a w najbliższych dniach temperatura raczej utrzymywać się będzie na zbliżonym poziomie. Może do 15 stopni w dalszej części tygodnia. Słońce powinno wychylać się zza chmur, ale co jakiś czas może pojawiać się widmo przelotnych opadów deszczu. Weekend raczej z chmurami też na poziomie 12, może 14 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: I pyk, kolejna godzina z najlepszą muzyką. 5 minut po godzinie 7 to znak, że kombi Black and White, to znak, że Margaret na horyzoncie i hit dnia, czyli nieco atrakcji muzycznych właśnie w Radiu Sochaczew w ten poniedziałkowy poranek. Fajnie, że jesteście z nami. Dzień dobry, zbijam piąteczkę, ewentualnie zapraszam na wspólną kawkę i startujemy.

0: Moi drodzy, bardzo lubię szalone hity dnia wywołujące uśmiech na twarzy i wiem, że ten się dokładnie w ten kanon wpisuje. 11 minut minęło od godziny 7. Zapraszam, grupa Ozone, Dragostadintei.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

Ewa Farna w Radiu Sochaczew. Balladowo, nie znam tego miejsca. 18 minut minęło od 7 za moment jubileuszowo i uroczyście nam się zrobi na 94,9. Porozmawiamy o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w minioną sobotę.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
12: Reklama.

0: 30 minut dokładnie minęło od godziny 7. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie, bo jak słuchacie Radia Sochaczew, to na pewno wiecie, ale Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina świętowało w sobotę stulecie. Jubileusz zacny, lista gości, którzy przewinęli się przez mury placówki, robi wrażenie, bo to było kilkaset osób. No i mieliśmy fantastyczną uroczystość, ale to nie jedyna atrakcja, bo zdjęcia z tego wydarzenia na tusochaczew.pl i być może znajdziecie tam także swoje uśmiechnięte, galowe, piękne buźki. Więcej o tym wydarzeniu na pewno w wiadomościach lokalnych w Radiu Sochaczew. A w kwestii muzyki Flowrida będzie też za moment Przona i Fanka. No i oczywiście Traffic, czyli informacje z dróg, bo to także musimy sprawdzić dla Was za dosłownie kilka minut.
1: Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów.
0: Sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwo.
0: Więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to jedziemy na małą rundkę po mieście, moi drodzy, i tak zaczynając od centrum, ulicą Warszawską pojedziemy wolniej. Tutaj na wysokości Alei 600-lecia, która także przykorkowana, postoimy. Podobna sytuacja na Starzyca Traugutta w Trojanowie na Gawłowskiej, gdzie naprawdę samochodów sporo dojeżdża do Płockiej. No i w okolicy Ronda Kuznocińskiego, bo tutaj i od Łowickiej, i od właśnie Władysławowa, z tego kierunku samochodów sporo do Ronda dojeżdża. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, jeżeli chodzi o miasto, i to co najważniejsze, wylotówki drożne. 50 dojeżdżacie do samej A2, A2 w kierunku Łodzi jest przejezdna, w kierunku Warszawy raczej bez utrudnień, nieco spowolnienie na wysokości Pruszkowa i przed węzłem Konotopa. Tutaj to się w ogóle całkowicie robi ciasno już. Natomiast na 92 wolniej przez Błonie, Ołtarzew, Jożarów, Mazowiecki. 580 to Leszno, Bożęcin, Duży, Stare Babice, Radchorzew, Lubiczów, czyli te okolice Bemowa. Wolniej jeździcie przez większe miasta, sprawniej na prostych odcinkach, więc tak to wygląda o poranku. Kolejny raport już za godzinę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Broch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
8: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety.

0: Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Autoglas naprawdę.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków. Obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej. Bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
15: Reklama.

0: Tilaf, to chyba miłość jest, moi drodzy. 9 minut przed godziną 8. Myślę, że skoro mamy właśnie tę godzinę, a nie inną, to znak, że w tej chwili kawa w naszych kubeczkach ma status leku ratującego życie. I tego się trzymamy. W poniedziałek wszelkie chwyty dozwolone, by się wspierać, by człowiek ogarniał to, co ogarnąć musi. No i co? Abba, mamma mia. Do tego Wiktor Waligura przed godziną 8. Za moment wiadomości, na które serdecznie zapraszam, bo będą te wiadomości lokalne, o których właśnie opowiemy o wspomnianym jubileuszu jednej z sochaczewskich szkół, no i wiele innych ciekawostek na Was czeka właśnie w naszych serwisach informacyjnych.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.
9: Jest ósma, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Za nami uroczysta gala związana z jubileuszem stulecia Liceum Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W tym serwisie powiemy o drugim sochaczewskim biegu z psem, a także o weekendowych interwencjach straży. W gminie Młodzieszyn na Krajowej 50 doszło do 2 zdarzeń drogowych. Ucierpiała 1 osoba. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ponad 700 osób wzięło udział w uroczystej gali stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dla wszystkich szkoła przygotowała okolicznościową publikację, wspomnieniowe wystawy i piękny występ artystyczny. Gości powitał gospodarz wydarzenia, dyrektor Dariusz Miłkowski.
11: 100 lat w edukacji to dowód na to, że stworzyliśmy coś trwałego i pięknego. Szkoła to przecież nie tylko budynek i korytarze. To przede wszystkim ludzie, ich ambicje, trudna praca, młodzieńczy entuzjazm i momenty wzruszeń. To tysiące unikalnych opowieści, które zapisały się w tych murach i sprawiły, że nasza szkoła ma dziś tak wielkie, bijące serce. Dla mnie to miejsce ma znaczenie szczególne. Jestem nie tylko dyrektorem, ale także absolwentem tego liceum. To tutaj jako młody chłopak uczyłem się nie tylko matematyki czy historii, ale przede wszystkim życia, odpowiedzialności, wytrwałości i współpracy.
10: Zwieńczeniem wydarzenia tradycyjnie był bal absolwenta.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Bieg z psem w Karwowie pokazał, że w naszym mieście jest przestrzeń na wydarzenia angażujące miłośników czworonogów. W związku z pozytywnym odzewem ekipa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przygotowała drugą edycję wydarzenia, tym razem w Parku Garbolewskiego. Na starcie pojawiło się około 30 uczestników ze swoimi zwierzakami.
13: Warto, żebyśmy mogli się spotykać. Zobaczmy tutaj w Parku Garbolewskiego coraz więcej mieszkańców ze swoimi pupilami. Jednak pies to jest naprawdę prawdziwy przyjaciel człowieka. Ja sam się przekonałem, mam Lusię ze schroniska Areksia i widzę, jak oni są za mną. I to pokazuje też, że warto mieć takiego czworonożnego przyjaciela, bo on jest naprawdę oddany na całe życie.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak, któremu towarzyszyła Luna, znana wszystkim uczestnikom warsztatu terapii zajęciowej Jatymy w Sochaczewie. Pierwszy na mecie stawił się Piotr Zarzeczny ze swoją suczką Boną, owczarkiem belgijskim.
14: To pierwszy bieg Bony, bo ona nie biega nigdy, nigdzie, do innych celów jest stworzona, ale wydaje mi się, że może kiedyś jeszcze spróbujemy raz gdzieś pobiegnąć razem, ale wydaje mi się, że nie było trudno, dla mnie jako rozgrzewka przed piątką sam raz.
10: A mowa oczywiście o jesiennej piątce, czyli ostatnim w tym roku elemencie sochaczewskiej triady biegowej. Co ciekawe, wszystkie 3 biegi ukończyło 26 zawodników. I jeszcze wieści ze Straży Pożarnej. W miniony weekend służby interweniowały w związku z 2 zdarzeniami drogowymi na drodze krajowej nr 50 w gminie Młodzieszyn. W sobotę po godzinie 12 w kamionie poduchownym doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, dostawczego i osobowego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z kolei nad ranem z soboty na niedzielę w Młodzieszynku samochód osobowy zjechał z jezdni. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 1 osoba, którą przetransportowano do szpitala.
15: Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
16: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
15: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
0: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
15: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. I nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Chyba otwieramy sezon na pytanie w stylu: kochanie, weź tam docnij kaloryfera, czy już grzeją. Ano, jeszcze nie grzeją. Kiedy grzać będą? Sprawdzę to dla Was w tej godzinie, moi drodzy. 8 stopni mamy w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę, więc też taki nie za mocny, lekko kołyszący drzewami. Maksymalnie dzisiaj 12 stopni, więc dzień chłodniejszy. Będą chmury na niebie, z których nawet będzie szansa, żeby coś spadło. Do 15 stopni w tym tygodniu. Z każdym dniem powinno być ciut cieplej, ale upałów nie przewidujemy. Weekend na poziomie 12 do 14 stopni. Chłodniejsza niedziela, no i przelotne deszcze w tym tygodniu mogą nam towarzyszyć.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: 7 minut już minęło od godziny 8. Słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że jesteście zaspani, to się nie martwcie. Mój redakcyjny kolega Oskar właśnie przyszedł do pracy i wyglądał tak, jakby miał zamiar wskoczyć do kubka z kawą. Więc wszelkie chwyty dozwolone. Kenny Loggins, Footloose, na początek Two Colors, Cynical, Zafri Duo, za moment w Radiu Sochaczew.

0: True Colors, obiecane w Radiu Sochaczew. Kwadrans minął od godziny 8 i tak sobie z Oskarem rozmawiamy tutaj na temat tego, co działo się w weekend, na temat tego też, co działo się na boisku rugby. Nieco więcej treści z tym związanej oczywiście w serwisie naszym sportowym, lokalnym po wiadomościach lokalnych po godzinie 9. Będzie Belinda Karoli z Leave a Light On, będzie NA, ale obiecuję, że za moment też posłuchamy człowieka z krwi i kości związanego z naszym sochaczewskim Orkanem, który także był na meczu i ma swoje spostrzeżenia. Szczegóły za momencik.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Fantastyczna Belinda Carlis już teraz w Radiu Sochaczew, właśnie w poniedziałkowy poranek. Śmiało, róbcie głośniej.

0: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb.

0: dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
12: Reklama.

0: 28 minut przed godziną 9. Był moment po wczorajszym spotkaniu Ekstraligi Rugby, by wymienić spostrzeżenia i doświadczenia z byłym trenerem Orkana Maciejem Brażukiem.
1: Mecz chyba zawierał wszystko w sobie, co najlepszego w rugby. Były też elementy tej rywalizacji takiej pozabojskowej, ale to chyba też efekt tego, jak naładowani byli zawodnicy przed tym dzisiejszym spotkaniem.
2: Ja się cieszę, że coś takiego miało miejsce. No, w pewnym momencie też już wydawało się, że to rugby w Polsce odchodzi od tego, rugby na świecie też, ale musimy wiedzieć, że przed nami ciężkie mecze zarówno w lidze, jak i też reprezentacji w Pucharze Europy. Będziemy grali pierwszy mecz z reprezentacją Gruzji, drugi z reprezentacją Rumunii, także na pewno to łatwe mecze nie będą, dlatego trochę charakteru się przyda i dobrze, że...

0: Troszkę się pobudziliśmy, bo to na pewno wyjdzie nam na zdrowie. Poza tym ciekawy mecz, dobre tempo, biorąc pod uwagę ten mecz Pogoni z Juvenią. Dzisiaj na pewno było dużo szybciej, mniej strat, mniej stałych fragmentów gry. Także no, kibice na pewno będą zadowoleni i mieszkańcy Sochaczewa tym bardziej, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, no, program zobowiązuje, czyli Polsat Sport Fight. Musiało być jakieś zaznaczenie tutaj tematu.
1: Radio Sochaczew.
2: A my ruszamy na strome szlaki za moment na sochaczewskie drogi. Taka

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Niewiele zmieniło się wobec sytuacji sprzed godziny, czyli wolniej warszawską oleją 600-lecia Staszica i Traugutta przy właśnie warszawskiej. No i chwilę spędzimy wyjeżdżając z Gawłowskiej w kierunku ulicy Płockiej. Korek nam się robi w Kuznocinie, dokładnie między Władysławowem i Żdżarowem, a rondem kuznocińskim. Od strony Łowickiej także samochodów sporo i to jest jedyny moment, jedyne miejsce na obwodnicy, gdzie postoicie. Wylotówki drożne, 50 dojeżdżacie do A2, sama A2 przejezdna w kierunku Łodzi, przejezdna także w kierunku stolicy do wysokości Pruszkowa, tutaj na wysokości węzła Konotopa już spowolnienie i to spowolnienie zaczyna się właśnie chwilę przed tym zjazdem w kierunku Pruszkowa. Na 92 wolniej przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Jeśli chodzi o 580, Leszno przejezdne, Bożencin Duży także, ale już na wysokości Starych Babic czekają na Was utrudnienia i spowolnienia.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sokarzew. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka. Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin.

0: przynosząc ulgę na długi czas. I Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy tyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
9: Reklama.

0: Moi drodzy, 9 minut do godziny 9, za moment o sporcie, ale najpierw kilka faktów związanych z wynalazkami. Dzisiaj mówimy o tym nieprzypadkowo, ponieważ w kalendarzu mamy Columbus Day, czyli Dzień Kolumba, z okazji tego, iż ten Kolumb dopłynął do Ameryki w 1492 roku. No i tak pytam moich współpracowników wesołych, pytam Kuby, jaki jest jego ulubiony wynalazek. Kuba twierdzi, że koło, gdyż zapędy do motoryzacji ma. A ja się zastanawiam, czy w poniedziałek to przypadkiem w koło nie musimy pracować i robić tego samego i przychodzić do zakładów pracy. No ale taka kolej rzeczy też, moi drodzy. Swoją drogą kolej też jest niezłym wynalazkiem. A z waszych propozycji na pewno na uwagę zasługuje to, co napisała Ania w związku z tym, iż jej serce skradł jeden konkretny wynalazek, który doskonale znamy. Jest obecny na naszych drogach, bliżej i dalej. Zdecydowanie rower. Wszędzie można dojechać, zaparkować i przy okazji nie wydajemy na paliwo. Dobrego dnia, a rower w połączeniu z kawą to jest duet idealny. Ja bym do tego dorzucił radyjko i dobry wpływ na nasze serducho, bo rower też właśnie do tego się przyczynia. Meghan Trainor w Radiu Sochaczew już teraz.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
3: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
8: Pozycja obowiązkowa w Radiu Sochaczew. Wiadomości punktualnie o 9.
9: Bogusława Cieślak z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew, emerytowana wieloletnia dyrektor zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, nie kryła wzruszenia. W tym serwisie o stuleciu Liceum Chopina w wydarzeniu wzięło udział ponad 700 osób. Będzie też o ćwiczeniach Syrena 26, które potrwają aż do piątku. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Na ostatniej sesji Rady Gminy Sochaczew podjęto uchwały w sprawie nadania dwóm osobom tytułów zasłużony dla gminy Sochaczew. Pierwszą z nich była obecna na sali Bogusława Cieślak, która na rzecz gminy przepracowała w sumie 32 lata, w tym 24 na stanowisku dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
10: Praca pani Bogusławy Cieślak na rzecz tutejszej społeczności stała się symbolem pełnego oddania, profesjonalizmu oraz wyjątkowego poczucia misji publicznej.
9: Odczytała sekretarz Agnieszka Zdunek w projekcie uchwały. Pod adresem Bogusławy Cieślak z ust radnych i wójta padło wiele ciepłych słów.
11: Pamiętam, jak przeprowadzałam pierwszego syna do szkoły i widziałam ten budynek, a kiedy pani odchodziła, to jest po prostu mistrzostwo świata. Wszystkie nasze szkoły, nie oszukujmy się, na terenie gminy Sochaczew, dzięki pani determinacji, umiejętności ściągania środków, współpracy, były jednymi z najlepszych szkół w powiecie całym. Jest pani dla mnie jak Kazimierz III Wielki. Zastała pani te szkoły drewniane, zostawiła murowane.
9: Mówiła radna Dominika Misiak. Głos zabrała też sama Bogusława Cieślak.
0: kiedy wracałam myślami do tego, co właściwie ja robiłam przez te 32 lata, no to muszę Państwu powiedzieć, że chyba mogłabym wymienić, czego nie robiłam, łatwiej niż to, co robiłam. No taka moja natura, no taka moja natura, ja zawsze chciałam więcej, chciałam lepiej, nie dla siebie osobiście. Byłam odpowiedzialna za działkę oświaty, chciałam, żeby te nasze szkoły błyszczały, chciałam, żeby w naszych szkołach były bardzo dobre warunki.
9: Zasłużoną gminy Sochaczew została też wieloletnia skarbnik gminy Alicja Ziółkowska. W obu przypadkach radni byli jednomyślni.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Uroczysta msza święta, odsłonięcie pamiątkowych tablic i podniosła gala. Za nami finał stulecia Liceum Ogólnokształcącego Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 osób, przede wszystkim absolwentów szkoły. Do tych ostatnich należy starosta Jolanta Gonta.
13: Chcę podziękować panu profesorowi Jerzemu Kołodziejczykowi, mojemu wychowawcy. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi, panu Mirosławowi Szczepanowskiemu. To dzięki nim udało nam się zorganizować studniówkę. To był rok 1982, stan wojenny, głęboka komuna. Zaangażowanie pana dyrektora, pana wychowawcy spowodowało to, że chociaż ta nasza impreza była krótsza, nie była całą noc, od 14 chyba do 20, dekorowaliśmy salę, robiliśmy zaciemnienie i to wszystko spowodowało, że właśnie mogliśmy się cieszyć tą wspólnotą.
9: Dziś na terenie województwa mazowieckiego rozpoczynają się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Potrwają aż do piątku. Służby proszą o zachowanie spokoju. Uruchomienie syren będzie elementem zaplanowanych ćwiczeń.
12: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nasi sochaczewscy rycerze zaciskali zęby w walce o każdy metr boiska. Wysiłek się opłacił, bo ekipa Orkana kąsała z kontry i nie oddała prowadzenia. Najlepsza publiczność w Polsce, zgromadzona w niedzielne popołudnie na Marakanie, oglądała ten mecz na stojąco. Były kartki, awantury, zwroty akcji i fenomenalna końcówka z przyłożeniem Przemysława Dobijańskiego, dającym pragniony bonus. Orkan wygrywa mecz 6. kolejki Ekstraligi z Lifestyle Catering RC Arką Gdynia 31-14.
15: Cieszy zwycięstwo za 5 punktów, cieszy zwycięstwo z mocną marką i cieszy to, że dzisiaj zostawiliśmy charakter, siłę, serce, a tutaj u nas na Marakanie gramy na 120%.
8: Podsumował kapitan Orkana Dawid Plichta, Orkan liderem Ekstraligi. W niedzielny poranek około 130 biegaczy wzięło udział w wyzwaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na 5 km. Ten lubiany dystans najszybciej pokonał Piotr Kleczewski. Na podium jesiennej piątki znaleźli się także Kamil Skorupa i Kamil Jankowski. Najszybszą uczestniczką była Maja Górka. Co ciekawe, klasyfikację pracowników oświaty wygrał trener, nauczyciel wychowania fizycznego i sędzia wielu zawodów Emanuel Zimny. Bieg jest elementem VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Piotr Zarzeczny z Boną zwyciężają w drugiej edycji Sochaczewskiego Biegu z Psem.
16: Towarzyszka Bona, owczarek belgijski Malinois. Nie proponuję nikomu jako pierwszego psa, ani drugiego, ani trzeciego. Jeśli ktoś szuka towarzysza do pracy, do ćwiczenia, do wszystkiego, polecam, ale na pewno nie jako pies domowy.
8: Co robić? Jak fajnie spędzać czas, żeby ten pies był dopieszczony, miał odpowiednią dozę aktywności? Bo to trzeba kochać i trzeba poświęcić temu czas.
16: Proponuję dziennie 8 godzin przebywania z psem, 8 godzin na pracę i 8 godzin na sen. I cały dzień, 365 dni w ciągu roku i pies będzie wychowany.
8: Powiedział zwycięzca. Łącznie na starcie wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta i Sochaczewski Mosir stawiło się około 30 uczestników ze swoimi popilami. Atmosfera w parku imienia Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego przy Szkole Muzycznej była przednia. Nie brakowało radosnych szczeknięć i merdających ogonów. Piłka nożna. 7 zwycięstw, 21 punktów. To bilans Orkanów w płockiej klasie A. Drużyna Macieja Przybylskiego wygrała z Unią Czerwno w sobotę 4-0. Tak samo wygląda bilans drugiego zespołu w płockiej klasie B. Gotard Rybno z 15 punktami na miejscu czwartym. To wynik porażki ze Zjednoczonymi Bulkowo 4-1. W warszawskiej klasie B po 8 meczach prowadzi niepokonana Guzowia Guzów. Bzura Chodaków na miejscu drugim. Ekipa Piotra Chmielaka zebrała 21 punktów i w niedzielę pokonała trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki 6-2.
12: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: 6 minut minęło od godziny 9, moi drodzy, a za moment będziemy czarować. Udowodnię wam, że znam wasze hasło do komputera. To w związku z Dniem Bezpiecznego Komputera, który mamy właśnie dziś 12 października. O co chodzi z tymi hasłami? Szczegóły w Radio Sochaczew za moment, a w tej godzinie oczywiście także wywiad z gościem dnia.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Na dzień dobry.
18: J-Lo!

14 minut po godzinie 9, moi drodzy, ja tej piosenki nie śpiewam, kwiat jabłoni, poproszę więcej siebie. Jak człowiek ma kilogramy do zgubienia, to nie będzie absolutnie takich rzeczy śpiewał. Natomiast teraz zupełnie o czymś innym w Radiu Sochaczew, czyli najpopularniejsze hasła używane w 2025 roku i najprawdopodobniej wielu naszych słuchaczy złapie się za głowę, bo to może być o was, moi drodzy. Jeżeli zastanawiacie się, co ludzie wpisują, żeby zabezpieczyć sobie maila, dostęp do kompa, czy na przykład do portali społecznościowych, co jest teraz też tematem na czasie, no to okazuje się, że w czołówce są takie kombinacje jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czasami do 9, czasami 1, 2, 3, czasami 1, 1, 1, 1. A wśród haseł słownych oczywiście wygrywa admin i password, czyli po prostu hasło po angielsku, więc jeżeli to o was, to może warto się zastanowić i jednak zmienić to hasło, a jeżeli chodzi o rankingi tych najpopularniejszych haseł, to te wymienione przeze mnie idą w milionach, jak nie w dziesiątkach milionów na świecie. Warto się chyba zastanowić nad zmianą hasła. Radio Sochaczew. Shakin' Stevens w Radiu Sochaczew, a potem rozmowa z gościem dnia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
4: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A w naszym studiu porucznik Patryk Gołębiewski, oficer prasowy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Sochaczew.
9: Przed nami coroczne święto 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W tym roku jednak nie będziecie świętować tu u nas w Sochaczewie, jak to często bywało, ale wyjątkowo w Ossowie. Dlaczego?
10: Po pierwsze, pani redaktor, żeby zacząć tych wyjątkowych okoliczności tegorocznego jubileuszu naszej brygady jest bardzo dużo. Ponieważ po pierwsze jest to 82. rocznica istnienia całej brygady, ale zarazem też 15 lat istnienia tej brygady w nowych strukturach. Tak jak pani powiedziała, lokalizacja się zmienia. Lokalizacja zmienia się na Ossów, okolice Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to troszeczkę nawiązanie takie historyczne, z historycznym wybrzmieniem, z historycznym wydźwiękiem, ponieważ 106 lat temu na tych przedpolach Warszawy polscy żołnierze bronili stolicy przed zagrożeniem nadciągającym od strony lądu. Natomiast dzisiaj troszeczkę ten charakter zagrożeń jest inny, ale misja i zadania, przed którymi staje brygada i żołnierze wszystkich podległych jej dywizjonów, pozostaje podobna, ponieważ te misje pełnimy przede wszystkim teraz od strony nieba. Naszym zadaniem żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej jest wykrywać zagrożenia, reagować na nie i być gotowym do obrony.
9: Mm-hmm. Będziecie, też warto podkreślić, że w ostatnim czasie, przez te ostatnie 15 lat w nowych strukturach sporo się zmieniło dla was.
10: Tak, te ostatnie 15 lat, tak jak pani powiedziała, to szereg zmian. Przede wszystkim warto powiedzieć, że to ogromna transformacja, ponieważ reorganizacja i przeniesienie dowództwa brygady do Sochaczewa. Ostatnie lata były bardzo intensywne poprzez szkolenia i oczywiście najważniejsze i największe to wprowadzenie systemu Wisła z wykorzystaniem amerykańskiego Patriota, integrację z systemem IBCS i osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej. Co mogę powiedzieć więcej, że dzisiaj to nie tylko pojedyncze wyrzutnie, ale element całego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej.
9: To przejdźmy do wydarzenia i świętowania w Ossowie. Kiedy to świętowanie będzie miało miejsce? Co w programie? Co przygotowaliście?
10: Można powiedzieć, że już pomału odliczamy, ponieważ nasze święto 19 października w piątek. Zaczynamy od uroczystej mszy świętej o godzinie 10 w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wszystko jest tutaj w oparciu o Muzeum Bitwy Warszawskiej, tak jak na początku wspomniałem. Następnie po mszy świętej godzina 11 uroczysty apel. Po apelu pokaż sprzętu oraz dla wszystkich gości, którzy przybędą, nie może zabraknąć kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.
9: A co z tego sprzętu zobaczymy?
10: mogę zdradzić i zachęcić, będzie obecny razem z nami system Zestaw Wisła, jeden z najważniejszych elementów współczesnej obrony powietrznej. Jego zadaniem jest zwalczanie zagrożeń z powietrza, ochrona ludzi, infrastruktury oraz ważnych obiektów strategicznych dla naszego kraju. Będzie też wyrzutnia iLauncher. Myślę, że jest to też kolejny istotny element obrony powietrznej i z tej wyrzutni odpalane są pociski przeznaczone do zwalczania zagrożeń z powietrza. Zestaw Pilica. Warto podkreślić, polski system obrony powietrznej krótkiego zasięgu łączy możliwości artyleryjskie i rakietowe, zapewniając ochronę przed zagrożeniami z powietrza. I PPZR Piorun, czyli przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Polski zestaw również przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, takich jak śmigłowce, samoloty czy drony na mniejszych wysokościach.
9: Czyli będzie co zobaczyć. Jakie w tej chwili zadania realizuje brygada?
10: Jeżeli chodzi o zadania, które realizujemy jako żołnierze brygady i podległych jej dywizjonów, przede wszystkim wykonujemy wszystkie zadania powierzone nam przez wyższych przełożonych. Ponadto brygada w ramach swojego działania i dywizjony tutaj właśnie realizujemy szkolenia w ramach dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej, następstwem czego jest szkolenie specjalistyczne i właśnie w ramach tego szkolenia poszukujemy, ale też kształtujemy przyszłych zawodowców, których potrzebujemy, specjalistów, co jest bardzo ważne podkreślenia. Warto też podkreślić, że nasze dywizjony realizują bazowe kursy podoficerskie, gdzie szkolimy przyszłych dowódców drużyn, przyszłych właśnie tych specjalistów, na których brygada stawia.
9: Chętnych nie brakuje do służby?
10: Nie brakuje chętnych, o tym mogę zapewnić. Nie brakuje ambicji tym młodym osobom, co na pewno cieszy dowódców i wyższych przełożonych.
9: Taką ciekawostką jest, bo chyba tego wcześniej nie było, ja w tym roku to zaobserwowałam, że można was spotkać na placu Kościuszki, bo tu składane są przysięgi wojskowe.
10: Tak, bardzo często te, że tak powiem, lokalne społeczności mają możliwość zobaczenia, wręcz bym powiedział kolokwialnie, dotknięcia tych żołnierzy składających przysięgę wojskową. Myślę, że ma to taki dodatkowy, bardzo miły akcent dla małych lokalnych społeczności, dla naszych małych ojczyzn. Dodatkowy uśmiech na twarzy na pewno i gdzieś łezka wzruszenia pojawi się wśród bliskich, których właśnie bliscy składają taką przysięgę wojskową. No i myślę, że zadowolenie, że wchodzą tutaj w struktury 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
9: I takie przypomnienie, że wy cały czas obok nas w Bielicach jesteście. Tak. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był porucznik Patryk Gołębiewski, oficer prasowy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dziękuję.
10: Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. Do zobaczenia w Wossowie.
8: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: 9 minut do godziny 10 w Radiu Sochaczew Smith and Tell Years of the Young. No i do tego jeszcze wydarzenia, o których mówiliśmy wam w wiadomościach lokalnych i w naszych serwisach sportowych między innymi. Jednym z tych wydarzeń jesienna piątka organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. No i przy tej okazji rozmawiałem z jedną z uczestniczek tego biegu.
1: Dzień dobry, Darka Szymańska. Ze mną jest córka Pola i mąż Bartek.
0: Wszyscy razem biegniecie?
1: Nie, tylko ja dzisiaj, tak na zachętę, ale mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie nas więcej.
0: Ale kibice, pierwsza klasa, uśmiechnięci, rozumiem, że będą dopingować cały czas.
1: Tak, już córka sobie nawet zrobiła zdjęcie, jakby pierwsze miejsce zdobyła, także apetyt jest.
0: A jak to jest z tym bieganiem? Piątka to jest fajny dystans? Trzeba trochę biegać, czy to jest też taki dystans, z którym każdy może się zmierzyć?
1: Myślę, że każdy może się z tym zmierzyć. Jak jest godzina na przebiegnięcie, to spokojnie każdy sobie da radę.
0: Co jest fajnego w bieganiu?
1: To, że właściwie nic do niego nie potrzeba, oprócz chęci.
0: Okay. Czego życzyć na starcie?
1: Żeby wszyscy dobiegli bez żadnej kontuzji.
0: No i to są konkretne życzenia, moi drodzy. U nas też konkretnie, bo za moment wiadomości będzie też nieco sportu z tych największych światowych aren.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A w kwestii muzyki wspiera nas jeszcze Dominik Dudek w Radio Sochaczew przed godziną 10.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
11: Reklama.
12: Jest 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
14: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
13: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
16: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
15: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
13: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
19: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
0: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
20: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie może jakieś drobne sytuacje. Cztery razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba tak licząc na szybko doszliśmy do 12.
0: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i trzy mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 4 minuty po godzinie 10, no i mam nadzieję, że taką wspaniałą muzyką Radio Sochaczew dmucha w wasze żagle. W poniedziałek to każdy pretekst jest dobry, by dodać sobie trochę sił i otuchy. Formacja Nieżywych Schabów, czyli Ławka, z pozdrowieniami dla Arka Milika, jednego z najlepszych naszych ławkowiczów, zresztą kontuzjogennych. Kaigo, Take Me Back, George Michael, mnóstwo dobrej muzyki jeszcze doda w Radio Sochaczew. To wszystko czeka na was w najbliższych minutach.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: A w kwestii ławki, no to wszyscy znamy tego reprezentanta Polski, który w ostatnich meczach zawodził i nikt na głos nie powie, że chodzi o Bednarka.

0: 19 minut minęło od godziny 10, wy cały czas na falach Radia Sochaczew, moi drodzy, i niech ta świetna radiowa passa trwa. Natomiast sporo działo się w weekend, nie tylko w kwestii kultury i sportu, działo się także w ten weekend na drogach, zwłaszcza, że mieliśmy dwie interwencje służb ratunkowych na drodze krajowej numer 50 w gminie Młodzieszyn. W kamionie poduchownym zderzyły się trzy pojazdy, natomiast w rejonie Radziwiłki samochód osobowy znalazł się poza jezdnią. W obu przypadkach do działań skierowano strażaków z państwa Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz druhów z lokalnych jednostek OSP. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl i to znów powinno dać nam do myślenia, że w kwestii jazdy, dojazdu i poruszania się czasami tę nogę mamy zdecydowanie za ciężką.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
11: Reklama.

0: Jeremi Sikorski, a jak w Radiu Sochaczew 25 minut przed godziną 11. Ważne rzeczy się dzieją. Sochaczew reaguje na to, o czym słyszymy w mediach ogólnopolskich. No i w piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie odbyły się dwa ważne spotkania poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w powiecie sochaczewskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zasad reagowania w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, a także współpracy pomiędzy policją, samorządami i placówkami oświatowymi. Moi drodzy, ważne wnioski. No, czasy są, jakie są. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale w jakiś sposób jesteśmy w stanie reagować. Jak zachowywać się w stresujących sytuacjach? O tym można dowiedzieć się właśnie uczestnicząc w tego typu spotkaniach, zapoznając się z różnego rodzaju ulotkami i komunikatami, i jeżeli tego typu warsztaty są prowadzone albo otrzymacie, będziecie mieć wgląd do materiałów, naprawdę warto dla własnego bezpieczeństwa czasem się z nimi zapoznać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90-96500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: 12 minut do godziny 11:00. Sean Baker Malloy, czyli VIP. A za momencik nasz VIP, który w wirze obowiązków nie spóźnił się do pracy, żebyście nie myśleli sobie, że my tutaj czasami, wiecie, żartujemy, że ktoś tam niepunktualny, nierzetelny, nierzeczowy. To absolutnie nie. Ten człowiek gotowy do realizacji swojego zadania. Za momencik Oskar Tomczyk zamelduje się na falach Radia Sochaczew i będzie z wami przed południem i po południem. Dobra informacja jest taka, że będzie Oskar. Dobra informacja też jest taka, że będzie Sibul. Dobra informacja też jest taka, że za moment Toni Braxton i wielka ballada o odgruzowaniu swego serca. Zresztą już teraz posłuchajcie sami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: zmiany, jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Na zegarach 11, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od dużej uroczystości. Za nami stulecie liceum imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W tym serwisie zaglądamy do gminy Teresin, gdzie właśnie rusza pierwszy etap wymiany wodomierzy. Sochaczewskie służby i lokalne samorządy trzymają rękę na pulsie w kwestii bezpieczeństwa uczniów. Odbyły się pierwsze spotkania w tej sprawie. Będą kolejne. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Za nami wielka gala stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, połączona z 7. zjazdem absolwentów. W murach szkoły spotkało się ponad 700 osób, by wziąć udział w uroczystości.
11: Tempo szwugi, czas płynie, co zwykle skłania do zadumy, a nawet smutku. My jednak mamy powód do radości. Jesteśmy bowiem szczęściarzami, ponieważ możemy świętować stulecie istnienia naszej ukochanej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Taka okazja nie zdarzy się już nam po raz drugi, proszę Państwa.
10: Mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu profesor Jerzy Poczobut. W ramach wydarzenia w liceum odsłonięto dwie pamiątkowe tablice. Pierwsza została poświęcona zjazdowi, a druga legendarnemu profesorowi Chopina Tadeuszowi Tomaszewskiemu.
12: On nie chciał być zasłużony. Nie pracował dla pamięci, tylko pracował, żeby pomóc innym. Zawsze był zabiegany, poświęcał się dla uczniów najbardziej.
10: Mówił wychowanek profesora Jacek Grzybowski, który brał udział w odsłonięciu tablicy.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: 13 października rusza pierwszy etap wymiany wodomierzy w gminie Teresin. Jak podaje GZGK, nowoczesne urządzenia ze zdalnym odczytem to duża wygoda. Dzięki nim odczyt stanu licznika będzie odbywał się automatycznie i bezprzewodowo, bez konieczności wpuszczania inkasenta do domu czy na posesję. Prace rozpoczną się od miejscowości Teresin i granice osiedle.
13: My wodomierzy mamy w samym Teresinie ponad 4 tysiące z haczykiem. To jest taki proces, ten rok i kolejne 2 lata, gdzie byśmy wszystkich beneficjentów naszych, czyli osoby fizyczne i firmy, zaopatrzyli w wodomierze zdalne. Pod warunkiem, że znajdą się pieniądze w samorządzie.
10: Mówiła dyrektor GZGK Teresin Beata Miazek. Aby usprawnić montaż i skrócić czas wizyty pracowników, GZGK prosi mieszkańców o uporządkowanie pomieszczeń, w których znajdują się liczniki. Jest też prośba o zapewnienie swobodnego i dobrego dostępu do wodomierza. Realizacją zadania zajmie się firma ZP Serwis z Bydgoszczy. I zmieniamy temat. W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie odbyły się 2 spotkania poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w powiecie sochaczewskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zasad reagowania w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, a także współpracy pomiędzy policją, samorządami i placówkami oświatowymi. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu. Drugie skierowane było do dyrektorów oraz przedstawicieli szkół. W tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie policji z przedstawicielami placówek oświatowych.
14: Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
15: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 9 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach, ale ta temperatura odczuwalna na poziomie 5. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powie z południowego zachodu z prędkością średnio 18 km na godzinę. No i tak pozostanie, to znaczy wiatr będzie cały czas umiarkowany, mocniej wiać nie powinno, ciśnienie też na takim samym poziomie się utrzyma. A jeśli chodzi o temperaturę, no to dzisiaj do maks 12 kresek po południu i co? No i przelotne opady dzisiaj w różnych częściach dnia się mogą zdarzyć.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Czy wy widzieliście, co to było za meczycho? Mówię oczywiście o meczu Orkana Sochaczew w Ekstralidze z Arką Gdynia. No bo tam było absolutnie wszystko. Kartki, zwroty akcji i awantura. O tym wszystkim pisze portal tusochaczew.pl w zakładce Sport. Wchodźcie i sprawdzajcie, a my na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Jeszcze więcej także muzyki na 94.9 FM. Blondie, Call Me na początek tej godziny. Za chwilę Sigala, Bime czy Dub Dogs. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

0: Tu radiosłuchacze, gdybyście poprosili sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała wam przebieg najbardziej emocjonującego meczu rugby, to bardzo możliwe, że opisałaby to, co się działo wczoraj na Sochaczewskim Marakanie. Orhan Sochaczew kontra Arka Gdynia to było spotkanie, w którym było właściwie wszystko. Były kartki, były zwroty akcji, były przyłożenia, były również karne przyłożenia, była awantura, no i jest szóste zwycięstwo Orkana w Ekstralice. To jest to, o czym pisze portal tusochaczew.pl. Na miejscu rozmawiał Bartek Staniaszek z Dawidem Badaszkiem, czyli wychowankiem Orkana reprezentującym barwy Arki Gdynia. Jak on to spotkanie ocenia?
1: Był zacięty mecz. Kibice jak zwykle dopisali. Także dziękujemy im bardzo, tak zarówno tym gdyńskim i tutaj sochaczewskim. Naprawdę była super atmosfera. Następnym razem widzimy się prawdopodobnie u nas i też będzie twardo.
2: Masz sentyment do tego grania w Sochaczewie, czy to już dawno i nieprawda?
1: Nie, no mam na pewno. Uwielbiam tutaj grać na tym stadionie generalnie. Ta trawa się nie zmieniła od tylu lat, więc bardzo lubię tutaj po prostu grać na tym stadionie.
2: Wasze cele na dalszą część sezonu, na podział i kolejne mecze, top 4, top 6?
1: No walczymy, żeby każdy mecz po prostu wygrać i później zobaczymy, co nam to da w skutku końcowym.
0: A więcej na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Polecamy obejrzeć naszą relację.
3: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
14: Reklama.

0: Radio Słuchacze, wiesz, to więcej muzyki. Chłopaki, czyli Kuba i Kuba. Na 35 minut po 11. A tymczasem nasz słuchacz Maciej do nas napisał, który nas słucha w Warszawie, napisał, że w Warszawie słychać syreny. No i rzeczywiście, słuchajcie, na terenie całego województwa mazowieckiego, także i w Sochaczewie okolicach syreny będą słyszane w tym tygodniu. O szczegółach rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Jak się zachować?
1: Do piątku włącznie na terenie województwa mazowieckiego odbywać się będą ćwiczenia Syrena 26. W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
0: Na końcu kluczowe, zachować spokój, nie podejmować żadnych działań. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Wy, jeśli usłyszycie syreny, no to teraz już będziecie wiedzieć dlaczego.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory czynny do 19. Danie dnia dzisiaj, które proponują, to zupa żołądkowa albo kapuśniak, to możecie sobie wybrać. Udko pieczone, ziemniaki oraz marchewka na ciepło. Mają także w ofercie smażoną mirunę oraz oczywiście pierogi. Ich nie mogło zabraknąć, ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni oraz ukraińskie. Smacznego życzymy, a na ich Facebooku pełne menu.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
12: Na zegarach już prawie 12, posłuchajmy najnowszych wiadomości.
13: Alicja Ziółkowska z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew. Radni byli jednomyślni. To był weekend pełen sportowych emocji. Sobota minęła pod znakiem imprez biegowych. Niedziela należała do rugby. W tym serwisie będzie też informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Chodzi o niebezpieczne przedmioty, które nie mogą trafiać do pojemników z odpadami komunalnymi. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Alicja Ziółkowska, wieloletnia skarbnik z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew. Podczas ostatniej sesji podjęto stosowną uchwałę. Uzasadnienie odczytała sekretarz Agnieszka Zdunek.
14: Pani Alicja Ziółkowska, pełniąca przez ponad 23 lata funkcję głównej księgowej gminy Sochaczew, wniosła ogromny wkład w rozwój i stabilność finansową gminy. Jej wiedza, profesjonalizm i odpowiedzialne podejście do finansów publicznych sprawiły, że budżet gminy był prowadzony w sposób przejrzysty, bezpieczny i efektywny.
13: Współpracę z byłą skarbnik dobrze wspomina wójt Dariusz Krupa.
15: Ja miałem przyjemność z panią Marą pracować przez 10 lat. Nie w charakterze wójta, ale pracownika tutaj gminy. I pani Ala wtedy właśnie była skarbnikiem. Pamiętam tą skrupulatność, pamiętam tą dokładność, pamiętam tą sprawczość co do przesuwania tych środków działania na korzyść gminy. No i tak jak mówię, efektem tych działań jest to, że możemy się spotykać dzisiaj i cieszyć się tak dobrą kondycją gminy.
13: Wraz z Alicją Ziółkowską tytuł zasłużony dla gminy Sochaczew nadano też Bogusławie Cieślak, wieloletniej szefowej szkół w gminie Sochaczew.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Z Parku Garbolewskiego wystartował w sobotę 2-kilometrowy bieg z psem. Była to druga edycja wydarzenia organizowanego przez MOSiR w Sochaczewie. Pracowników wspierali wolontariusze, jak Karolina Kawecka, będąca równocześnie młodzieżową radną.
16: Dla mnie jest to cudowne, bo ja jestem ogromną psiarą i ogromną fanką psów, więc bardzo się cieszę. Młodzieżówka i wolontariusze odwiedziliśmy właśnie schronisko, które współpracuje z naszym miastem, gdzie mogliśmy właśnie pomóc pociąć koce, przygotować tam dla wszystkich tych psiaków. To jest po prostu cudowne. Chcemy założyć taki klub dla miłośników psiaków, co myślę, że będzie dobrym pomysłem i mam nadzieję, że bardzo dobrym też odzewem.
13: W sumie w biegu z psem wzięło udział około 30 uczestników ze swoimi czworonogami. Tego samego dnia odbyła się też jesienna piątka, z kolei niedziela należała do rugby. Orkan Sochaczew po emocjonującej walce wygrał z Arką Gdynia 31-14. I jeszcze informacje dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Firma Prezero zajmująca się odbiorem odpadów z tutejszych posesji przypomina o bezwzględnym zakazie wyrzucania baterii oraz ostrych odpadów medycznych do pojemników na odpady komunalne. Zużyte baterie i akumulatory zgniecione w śmieciarce ulegają samozapłonowi. Z kolei igły czy węflony stwarzają ryzyko zakażenia groźnymi patogenami. Tego typu przedmioty najlepiej oddawać na PSZOK, przy czym należy pamiętać o tym, by ostre odpady medyczne były umieszczone w sztywnym pojemniku.
0: Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci w prokuraturze okręgowej w Warszawie, zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samo południe, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
17: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
0: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Przelotne opady deszczu. To jest to, co nas czeka przez cały dzień w różnych chwilach. 12 stopni Celsjusza. Już aktualnie na termometrach. No i cieplej już nie będzie. Odczuwalna temperatura na poziomie 8, ale po południu jest szansa, że jeszcze słońce do nas zza tych chmur wyjrzy, gdy tylko właśnie te opady się uspokoją i te chmury przebiją promienie słońca. Takie są prognozy. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany. Powieje z południowego wschodu z prędkością 20 km na godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Aha, jeśli słyszeliście syreny, to przypominamy, że to działania testowe na terenie całego województwa mazowieckiego, a więc do piątku jeszcze te syreny będziecie mogli także i tu w Sochaczewie okolicach usłyszeć. Republika Biała Flaga na początek 12, jeszcze więcej muzyki w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, a za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Modern Talking, You're the Lady of My Heart. Ten kawałek dzisiaj w hicie dnia w Radiu Sochaczew, a więc rocznik 1985. No i poniekąd tematycznie w związku ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela, no bo tutaj faktycznie o nauczycielce opowiada ta piosenka.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: radiosłuchaczy, w tym czasem w miniony weekend 130 biegaczy wzięło udział w wezwaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, czyli w tak zwanej jesiennej piątce, a więc biegło na 5 kilometrów. Ten dystans najszybciej pokonał Piotr Kleczewski. Serdecznie gratulujemy, a na podium znaleźli się także Kamil Skorupa i Kamil Jankowski. Na miejscu był nasz reporter Bartek Staniaszek, który rozmawiał z jedną z biegaczek.
1: Dzień dobry, Darka Szymańska. Ze mną jest córka Pola i mąż Bartek.
2: Wszyscy razem biegniecie?
1: Nie, tylko ja dzisiaj, tak na zachętę, ale mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie nas więcej.
2: Ale kibice, pierwsza klasa, uśmiechnięci, rozumiem, że będą dopingować cały czas.
1: Tak, już córka sobie nawet zrobiła zdjęcie, jakby pierwsze miejsce zdobyła, także apetyt jest.
2: A jak to jest z tym bieganiem? Piątka to jest fajny dystans? Trzeba trochę biegać, czy to jest też taki dystans, z którym każdy może się zmierzyć?
1: Myślę, że każdy może się z tym zmierzyć. Jak jest godzina na przebiegnięcie, to spokojnie każdy sobie da radę.
2: Co jest fajnego w bieganiu?
1: To, że właściwie nic do niego nie potrzeba, oprócz chęci.
2: Okay. Czego życzyć na starcie?
1: Żeby wszyscy dobiegli bez żadnej kontuzji.
0: O pełnej klasyfikacji końcowej, generalnej przeczytacie na tusochaczew.pl. Polecamy.
3: Reklama. Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Kastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Ależ to było pozytywne wydarzenie. Mowa o drugiej edycji Sochaczewskiego Biegu z Psem, który odbył się w miniony weekend. Łącznie na starcie wydarzenia stawiło się około 30 uczestników ze swoimi pupilami, a obecny na miejscu Bartek Staniaszek rozmawiał z Piotrem, który stawił się razem z Boną.
1: Piotr Zarzeczny.
2: Z fantastycznym towarzyszem, towarzyszką?
1: Towarzyszka Bona, owczarek belgijski Malinois.
2: No właśnie, to jest taka dość wymagająca rasa, ale słyszałem, że sporo pracy trzeba włożyć, żeby ten pies się w domu nie nudził.
1: To prawda, nie proponuję nikomu jako pierwszego psa, ani drugiego, ani trzeciego. Jeśli ktoś szuka towarzysza do pracy, do ćwiczenia, do wszystkiego, polecam, ale na pewno nie jako pies domowy.
2: Okej, natomiast co robić? Jak fajnie spędzać czas, żeby ten pies był dopieszczony, miał odpowiednią dozę aktywności? Bo to trzeba kochać i trzeba poświęcić temu czas.
1: Proponuję dziennie 8 godzin przebywania z psem, 8 godzin na pracę i 8 godzin na sen. I cały dzień, 365 dni w roku i pies będzie wychowany.
2: To jeszcze zapytam o ten dzisiejszy bieg, jak poszło, bo fantastycznie wyglądaliście i świetnie ta trasa została pokonana, naprawdę pełna dyscyplina.
1: To pierwszy bieg Bony, bo ona nie biega nigdy, nigdzie, do innych celów jest stworzona, ale wydaje mi się, że może kiedyś jeszcze spróbujemy raz gdzieś pobiegnąć razem, ale wydaje mi się, że nie było trudno, dla mnie jako rozgrzewka przed piątką sam raz.
2: Fajnie, że w mieście jest przestrzeń dla czworonogów i dla aktywności związanych właśnie z domowymi pupilami.
1: No uważam, że Sochaczew dla psów jest otwarty, dla ludzi z psami też jest otwarty, także naprawdę jest to bardzo super inicjatywa i aby więcej takich inicjatyw.
0: A jak było podczas drugiego biegu z psem, Sochaczewskiego biegu z psem? O tym przeczytacie szerzej na tusochaczew.pl.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: serce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
5: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
11: Minęła 13 w Radiu Sochaczew.
12: Szlachetna Paczka w Sochaczewie poszukuje wolontariuszy. Bez nich akcja się nie uda. W tym serwisie ważna informacja dla rolników. Ci mogą składać wnioski o dopłaty do paliw i nawozów. Będzie też o trudach uczniów związanych z początkiem roku szkolnego. Rozmawiamy z dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej Aleksandrą Siekierą. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Szlachetna Paczka w Sochaczewie potrzebuje wolontariuszy bardziej niż zwykle. Jest gorący apel liderki rejonów Sochaczew Północ i Sochaczew Południe, Weroniki Ratajczyk, o zgłaszanie się do pomocy przy tegorocznej akcji. Weronika swoją drogę zaczęła 4 lata temu.
13: Szlachetna Paczka zaczęła się od tego, ponieważ kiedyś sama dostałam pomoc i chciałam się jakby teraz oddzięczyć. Poza tym przed Szlachetną Paczką brałam udział w wolontariacie w CUS-ie. Naprawdę jakby polecam każdemu przeżyć chociaż rok w tym wolontariacie, ponieważ doświadczenie, którym się w nim nabywa, jest po prostu nie do opisania.
12: Wolontariuszem może zostać każdy powyżej 18 roku życia.
13: Niestety w tym roku mamy bardzo mało wolontariuszy i chciałabym tutaj będąc zachęcić każdego, kto chociaż przez chwilę pomyślał, że kurczę, muszę coś zrobić takiego, żeby pomóc drugiej osobie, to nie ma ani czasu na zastanowienie się. Trzeba wejść i się po prostu zapisać.
12: Rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty do paliw i nawozów. Wsparcie obejmuje zakupy z okresu od marca do sierpnia tego roku. O szczegółach wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
14: Rozpoczyna się nabór wniosków o dopłaty do nawozów oraz paliwa napędowego. Wnioski można składać do 23 października. Należy pamiętać, że są to dwa odrębne wnioski, które składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu rolnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
12: W razie pytań wójt poleca skontaktowanie się z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sochaczewie Modr Bielice. Początek roku szkolnego bywa dla dzieci trudny i nie chodzi tylko o to, że przykro im z powodu zakończenia wakacji i utraty wolnego czasu. Warto też przyjrzeć się swojemu dziecku, by nie dochodziło do potęgowania stresu.
0: Warto o tym porozmawiać najpierw z samym dzieckiem, zobaczyć, z czym jemu jest trudno. Czy jemu jest trudno z treścią programową? Czy jemu jest trudno w relacjach rówieśniczych? Czy jemu jest trudno, bo na przykład chodzi za późno spać i codziennie rano wstaje niewyspane? Najpierw trzeba się przyjrzeć temu, później porozmawiać z dzieckiem, w którym miejscu jemu jest trudno, a jeśli nadal to za mało, to pójść do szkoły, porozmawiać z wychowawcą, z nauczycielem przedmiotu, z którym dziecku jest trudno, z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jeśli to wszystko to za mało, to oczywiście zapraszamy nieustająco do kontaktu z naszą sochaczewską poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
12: Mówiła dyrektor poradni Aleksandra Siekiera.
10: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Bartek Staniaszek i wiadomości ekonomiczne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97. Benzyny 98 7,85. Maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Skierowanie nacji to traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Będzie nowa ustawa, która skuteczniej będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych. I to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: A już za kilka chwil będziemy także przypominać o tym, co dzieje się na Mazowszu. Co słychać na Mazowszu? O tym w tej godzinie w Radiu Sochaczew. A ja pozdrawiam Maksymiliana i Witolda, no bo to są dzisiejsi solenizanci, także imieninowe życzenia wysyłacie właśnie im. Silent Circle na początek 13, jeszcze więcej muzyki na 94 i 9 FM. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Babe, I got a stranger in my mind.

0: już za chwilę w Radiu Sochacze w audycji Co słychać na Mazowszu, a więc sprawdzimy, jakie projekty, programy czy też wydarzenia realizowane są, tudzież będą realizowane w Sochaczewie i okolicach, a także w całym naszym regionie. Bądźcie blisko, zostańcie z nami, audycja już za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
1: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
15: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
16: Samorząd województwa o ważnej inwestycji kolejowej. Coraz bliżej do gali konkursu Biały Kruk. W programie usłyszymy przedstawicieli jury. A na koniec zachęcimy do głosowania w wyjątkowym plebiscycie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam. Ewa Tułacz.
15: Co słychać na Mazowszu?
16: Ta inwestycja ułatwi transport tysiącom mieszkańców na Mazowszu. Planiści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z linią kolejową nr 84 Radom i Łżakunów. Proponowany przez samorząd przebieg trasy zaspokaja potrzeby mieszkańców, zaznacza marszałek Adam Struzik.
17: Najlepszy przebieg i bardzo korzystny dla rozwoju też województwa mazowieckiego to powinien właśnie mieć taki przebieg Radomia do Rzeszowa. On powinien prowadzić tym korytarzem centralnym przez Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów aż do samego Rzeszowa.
16: Nowa linia przyczyni się do rozwoju całego regionu, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
18: Myślę tu o rozwoju, bo to zawsze daje rozwój, kiedy powstaje nowa linia. Radom akurat w tym przypadku też zyskałby świetne połączenie, szybkie połączenie z Rzeszowem, a to bezpośrednio by też wpływało pewnie, jestem o tym przekonany, na rozwój gospodarczy, nie tylko samego przemieszczania się, ale to też jest oczywiście bardzo ważne.
16: Stanowisko w sprawie linii kolejowej przyjęli przedstawiciele zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Pismo trafiło m.in. do premiera oraz ministra infrastruktury.
1: Co w szpitalach?
16: W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim uruchomiono nową pracownię elektrofizjologii wyposażoną w angiograf najnowszej generacji. Dzięki tej inwestycji lekarze będą mogli wykonywać więcej specjalistycznych zabiegów, szybciej diagnozować pacjentów i skrócić czas oczekiwania na leczenie. W pracowni będzie przyjmowanych kilkuset pacjentów rocznie, mówi marszałek Adam Struzik.
19: Tu będzie przyjmowanych około 500, 600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
16: Wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Ponad 8,5 miliona złotych szpital pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a blisko milion stanowiło wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
1: Warto wiedzieć.
16: Kolejne zabytki będą odnowione dzięki funduszom z budżetu Mazowsza. Wśród prac znalazły się konserwacja elewacji cerkwi, odtworzenie historycznej nawierzchni w ciągach pieszych na Starych Powązkach czy prace renowacyjne w synagodze Nożyków w Warszawie. Na ten cel w ramach programu Mazowsze dla zabytków samorząd województwa przekazał ponad 1,5 miliona złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
20: Jest ich bardzo dużo w województwie mazowieckim i one są niestety mocno niedofinansowane, dlatego że po prostu są w stanie takim, w jakim ich historia pozostawiła, a nie była łaskawa dla Mazowsza, dla Warszawy.
16: Pomoc z programu Mazowsze dla zabytków można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
1: Czy wiesz, że...
16: Znamy nominowanych w konkursie Biały Kruk. Jury wyróżniło autorów materiałów, które w szczególny sposób poruszają tematy społeczne ważne dla mieszkańców regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla dziennikarzy odbędzie się 28 października i będzie zwieńczeniem 3. Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, mówi sekretarz kapituły konkursu Biały Kruk Marta Milewska.
21: W tym roku nadesłano ponad 150 zgłoszeń na konkurs. Zgłoszenia pochodzą od dziennikarzy mediów lokalnych z Mazowsza. Także ta trzecia edycja pokazuje najlepiej, że konkurs jest potrzebny. Dziennikarze chcą być docenieni.
16: Konkurs pokazuje, że media lokalne utrzymują wysoki poziom zaangażowania i warsztatu dziennikarskiego, podkreśla przewodniczący jury profesor Janusz Adamowski.
22: Ja oceniam wysoko media lokalne funkcjonujące na Mazowszu, ponieważ one mają już sporą tradycję, mają też dostęp do niezłej kadry. Jest spore grono społeczników, którzy w tych mediach samorealizują się zapewne też w jakiś sposób.
16: Kongres odbędzie się 28 października w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 14. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 15 października. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na mazowia.pl.
1: Uwaga, konkurs!
16: Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026 organizowany przez National Geographic Traveler, w którym można głosować na miejsca wyjątkowo atrakcyjne turystycznie i zachęcające do odkrywania mniej oczywistych zakątków naszego kraju. Wśród nominowanych jest Nadburzański Park Krajobrazowy, jeden z najcenniejszych i największych obszarów chronionych na Mazowszu. Zachęcam do odwiedzenia parku, ale również głosowania w konkursie, mówi Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
23: Ja zachęcam bardzo do odwiedzenia Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, bo jest piękny, przede wszystkim naturalna rzeka Bóg, ale zachęcam do głosowania, żeby faktycznie wygrał w tym plebiscycie National Geographic i był wybrany jako tę atrakcję Zielonego Mazowsza.
16: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy 14 października.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Tu radio słuchacze, słuchajcie, co jeszcze działo się w miniony weekend. Otóż miała miejsce gala finałowa dotycząca obchodu jubileuszu stulecia sochaczewskiego Chopina. Tak jest, było uroczyście, było wiele punktów programu, a na miejscu była nasza reporterka Monika Figut. Jak podczas samej gali, podczas samego wydarzenia mówił Dariusz Miłkowski, dyrektor właśnie Chopina, o tym jubileuszu.
1: 100 lat w edukacji to dowód na to, że stworzyliśmy coś trwałego i pięknego. Szkoła to przecież nie tylko budynek i korytarze. To przede wszystkim ludzie, ich ambicje, trudna praca, młodzieńczy entuzjazm i momenty wzruszeń. To tysiące unikalnych opowieści, które zapisały się w tych murach i sprawiły, że nasza szkoła ma dziś tak wielkie, bijące serce. Dla mnie to miejsce ma znaczenie szczególne. Jestem nie tylko dyrektorem, ale także absolwentem tego liceum. To tutaj jako młody chłopak uczyłem się nie tylko matematyki czy historii, ale przede wszystkim życia, odpowiedzialności, wytrwałości i współpracy.
0: Jak było, pełna relacja z tego wydarzenia na tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

A już za kilka minut, punktualnie o 14:00, najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o tym, że poznaliśmy datę kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
9: Za nami uroczysta gala związana z jubileuszem stulecia Liceum Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W tym serwisie powiemy o drugim sochaczewskim biegu z psem. Znamy datę kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu. Wystawcy na możliwość zgłoszeń muszą jeszcze chwilę poczekać. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ponad 700 osób wzięło udział w uroczystej gali stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dla wszystkich szkoła przygotowała okolicznościową publikację, wspomnieniowe wystawy i piękny występ artystyczny. Gości powitał gospodarz wydarzenia, dyrektor Dariusz Miłkowski.
10: 100 lat w edukacji to dowód na to, że stworzyliśmy coś trwałego i pięknego. Szkoła to przecież nie tylko budynek i korytarze. To przede wszystkim ludzie, ich ambicje, trudna praca, młodzieńczy entuzjazm i momenty wzruszeń. To tysiące unikalnych opowieści, które zapisały się w tych murach i sprawiły, że nasza szkoła ma dziś tak wielkie, bijące serce. Dla mnie to miejsce ma znaczenie szczególne. Jestem nie tylko dyrektorem, ale także absolwentem tego liceum. To tutaj jako młody chłopak uczyłem się nie tylko matematyki czy historii, ale przede wszystkim życia, odpowiedzialności, wytrwałości i współpracy.
9: Zwieńczeniem wydarzenia tradycyjnie był bal absolwenta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Bieg z psem w Karwowie pokazał, że w naszym mieście jest przestrzeń na wydarzenia angażujące miłośników czworonogów. W związku z pozytywnym odzewem ekipa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przygotowała drugą edycję wydarzenia, tym razem w Parku Garbolewskiego. Na starcie pojawiło się około 30 uczestników ze swoimi zwierzakami.
11: Warto, żebyśmy mogli się spotykać. Zobaczmy tutaj w Parku Garbolewskiego coraz więcej mieszkańców ze swoimi pupilami. Jednak pies to jest naprawdę prawdziwy przyjaciel człowieka. Ja sam się przekonałem, mam Lusię ze schroniska, Reksia, i widzę, jak oni są za mną. I to pokazuje też, że warto mieć takiego czworonożnego przyjaciela, bo on jest naprawdę oddany na całe życie.
9: Mówił burmistrz Daniel Janiak, któremu towarzyszyła Luna, znana wszystkim uczestnikom warsztatu terapii zajęciowej Jatymy w Sochaczewie. Pierwszy na mecie stawił się Piotr Zarzeczny ze swoją suczką Boną, owczarkiem belgijskim.
12: To pierwszy bieg Bony, bo ona nie biega nigdy, nigdzie, do innych celów jest stworzona, ale wydaje mi się, że może kiedyś jeszcze spróbujemy raz gdzieś pobiegnąć razem, no, ale wydaje mi się, że nie było trudno, dla mnie jako rozgrzewka przed piątką sam raz.
9: A mowa oczywiście o jesiennej piątce, czyli ostatnim w tym roku elemencie sochaczewskiej triady biegowej. Co ciekawe, wszystkie trzy biegi ukończyło 26 zawodników. Znamy datę tegorocznego kiermaszu powiatowego Boże Narodzenie na Mazowszu. Starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprasza do hotelu Chopin 13 grudnia. Zapisy wystawców startują 9 listopada. To będzie już 14. edycja Święta Rękodzieła, które z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i odwiedzających.
13: Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
14: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
13: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 12 stopni Celsjusza na termometrach, ale ta temperatura odczuwalna nieco niższa, bo w okolicach 8. Tak to wygląda obecnie w Sochaczewie i okolicach. Ciśnienie pozostaje umiarkowane, konkretnie na poziomie 1016 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, ten jak już podmucha, to z prędkością 20 km na godzinę z południowego zachodu. A w nocy tak patrzę, do ilu nam ta temperatura spadnie. No najmniej będzie 6 na plusie.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A już za kilka chwil rozmowa z popołudniowym gościem Dnia Radia Sochaczew. Będzie z nami człowiek, którego mogliście zobaczyć w telewizji. O tym już za kilka chwili. Jeszcze więcej muzyki Elton John na początek 14. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
18: A w studiu Radia Sochaczew dzisiaj Hubert Maciejewski, opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Dzisiaj będziemy rozmawiać jednak nieco trochę o innych tematach, ponieważ nie dość, że jesteś opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Teresin, no to ostatnio można Cię zobaczyć w telewizji, konkretnie to w programie MasterChef. I myślę, że wiele osób z Teresina, okolic, powiatu zaczewskiego mogło Cię po prostu zobaczyć. No to opowiedz, jak trafiłeś do tego programu, no i skąd w ogóle ten pomysł, żeby wziąć udział?
19: Tak, dzień dobry. Od zawsze lubiłem gotować. Zawsze byłem w kuchni, też podglądałem, jak moja mama gotuje, moja babcia. No i postanowiłem, że w pewnym momencie, że czemu nie spróbować w programie telewizyjnym swoich sił. No i się zgłosiłem, przeszedłem castingi i gotuję w programie w MasterChefie w TVN-ie. Więc to jest bardzo ciekawa przygoda, jakby dużo, dużo różnych wyzwań, ale bardzo się cieszę, że mogę się tam sprawdzić i jakby pokazać swoje umiejętności kulinarne.
18: Czyli to jest z pasji? Gotujesz? Gotowanie jest, rozumiem, twoją pasją.
19: Tak, gotowanie jest zdecydowanie moją pasją. Ja uwielbiam też wypieki różnego rodzaju, słodkie, też słone, chociaż te słodkie są moim konikiem. Uwielbiam piec ciasta, babeczki, tartaletki, na przykład też brownie, dzięki któremu w ogóle dostałem się do programu.
18: Za chwilę porozmawiamy o twojej drodze. Warto jeszcze powiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą z powiatu zaczewskiego, która w tej edycji programu, dodajmy 15, bierze udział, bo bierze udział także inna uczestniczka z powiatu zaraczewskiego, którą tutaj pozdrawiamy.
19: Tak, serdecznie pozdrawiamy Kamilę Siumańską, która jest z Jasieńca, z gminy Rybno, którą poznałem w programie, bo wcześniej nie mieliśmy okazji się przeciąć w ogóle, więc to było mega zaskoczenie, że powiat zaraczewski jest reprezentowany przez aż dwie osoby w tym roku w 15. edycji Masterchefa. Mamy bardzo dobre relacje, też spotykamy się często i to jest super, że ten program po prostu buduje więzi. Po prostu też myślę, że kuchnia po prostu łączy.
18: Wspomniałeś o brownie, które otworzyło ci tą furtkę do programu. Jak to wyglądało na początku? Pierwsze castingi, pierwsze nagrywki, no i pierwsze dania.
19: Tak, pierwsze castingi, główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było właśnie brownie z wiśniami w cynamonie, no, które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no, naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie. No więc to dla mnie bardzo duże wyróżnienie też, że to pani Magda jakby próbowała mojego dania i zdecydowała, że faktycznie potrafi gotować i bardzo się z tego cieszyłem. No i jakby to był ten początek, a od 6 września można zobaczyć mnie w telewizji, jak mi idzie dalej.
18: No właśnie, idzie ci chyba całkiem nieźle, bo z tego co wiem, znalazłeś się w 10 najlepszych uczestników programu, zresztą tak jak uczestniczka z Jasieńca w gminie Rybno.
19: Tak, zgadza się. Wczorajszy odcinek pokazał, że jesteśmy w top 10, więc no to jest no bardzo jakby duże wyróżnienie, bardzo się z tego cieszę, ale też zapraszam do trzymania kciuk jakby dalej, no bo przed nami jeszcze naprawdę super czas. Kto jeszcze nie oglądał, to zapraszam do oglądania tego, co się już wydarzyło, no i do kibicowania dalej.
18: Co w tej przygodzie jest najfajniejszego dla ciebie? Co będziesz wspominał po latach?
19: Tak, myślę, że najfajniejsi są ludzie jednak, z którymi się spotkałem, uczestnicy tego sezonu, bo z nimi zbudowaliśmy więzi i jakby mamy kontakt dzisiaj. To jest takie trochę poznawanie się przez gotowanie, bo każdy jest z innej działki i robił różne rzeczy przed programem, bo tak naprawdę nikt z nas zawodowo nie mógł gotować przed programem. Byli to ludzie z różnych stron, studenci, prawnicy, analitycy i tak dalej, a dopiero w programie jakby pokazujemy swoje kulinarne po prostu oblicze, więc fajnie jest poznawać, jak ludzie mają różne gusty, ale też jak łączą i komponują dania, bo jest to bardzo inspirujące.
18: Co w takim razie było trudnego, bo domyślam się, że jakieś kryzysy czy trudne momenty również musiały być, że nie jest tylko tak kolorowo.
19: Tak, no były, wiadomo, jakieś momenty, kiedy była ta krytyka, bo był gorsze danie w moim wykonaniu lub brakło czasu, ale no starałem się dotychczas jakby pokazać siebie z najlepszej strony i no pokazać to, że naprawdę to jest moja pasja, że gotowanie mi sprawia radość, też pokazać przed kamerami, że jakby cieszę się, że jestem w tym programie i mogę spełniać marzenia.
18: Wspomniałeś o daniach, które robiłeś, no chociaż trochę wspomniałeś. Jakie było najtrudniejsze albo które być może, która konkurencja sprawiła ci największe wyzwanie?
19: Tak, to dotychczas wydaje mi się, że najtrudniejszym jakby konkurencją, w której brałem udział, to przygotowanie monoporcji, gdyż monopagają długiego czasu przygotowania, mrożenia, też składania, ale też takich umiejętności bardzo technicznych i jakby ogólnie wizualnie musi ta monoporcja ładnie wyglądać. Ostatecznie się udało i to nawet całkiem nieźle wszystkim nam w programie i też mi, więc jakby przezwyciężyłem te problemy, które się pojawiły w pewnym momencie, ale no to była konkurencja, którą na pewno zapamiętam do końca życia.
18: Czy masz w takim razie takie danie, które określiłbyś jako popisowe, twoje?
19: Myślę, że właśnie to brownie, który robię teraz cały czas, bo wszyscy chcą go spróbować.
18: Skoro pani Magda Gessler pochwaliła, to pewnie wszyscy twoi znajomi chcą, żebyś zaprosił na brownie.
19: Tak, zdecydowanie. Jakby to jest jakiś szał po prostu, bo kto do mnie nie przychodzi, to pyta, czy jest brownie, czy jest sos wiśniowy z cynamonem, bo po prostu no jest zachwycające. Ja przyznam szczerze, że mi też smakuje. Natomiast drugim takim też fajnym kompozycją, którą udało mi się stworzyć, to były tartaletki z dynią, bo dynia jest raczej rzadko stosowana na słodko, a mi się udało zrobić coś takiego, co naprawdę fajnie łączyło różne smaki, i gorzki, i słodki, i kwaśny, więc też jeżeli ktoś chce w ogóle przepis na takie pyszności, to może zajrzeć na mojego Instagrama, tam jest wytłumaczone, jak po kolei zrobić.
18: Powiedziałeś trochę o tym, że atmosfera w programie była dobra i że ludzie, to jest to, co na pewno zapamiętasz jako coś fajnego. No właśnie, bo tego typu programy na pewno nastawione są na rywalizację. Czy tam czuć było te rywalizacje i czy na przykład zdarzało się, że ktoś komuś podkładał, mówiąc kolokwialnie, świnie, czy raczej to w takiej atmosferze naprawdę przyjemnej przebiegało?
19: No to jest program, gdzie ktoś musi wygrać, wiadomo. Natomiast nasza piętnastka, nasza szesnastka w sumie w już ścisłym programie bardzo się zintegrowała i też jakby pomagaliśmy sobie, nie było podkładania nóg, jakby każdy sobie pomagał, żeby zdążyć wydać danie, więc to było też budujące, że po prostu ludzie nie przyszli tylko, żeby wygrać, ale żeby się świetnie bawić, ale też sobie pomagać nawzajem.
18: Powiedziałeś o tym zdążyć wydać danie i wcześniej w tych wyzwaniach powiedziałeś o czasie. Czy czas jest najtrudniejszym, co w tym programie jest? Tak się domyślam, że...
19: Tak, czas jest dużym wyzwaniem, bo jednak jak gotujemy u siebie w kuchni, no to mamy nieograniczony czas. Możemy to robić cały dzień, pół dnia i jakby nie patrzymy na zegarek. No natomiast tam ten czas jest faktycznie wyliczony, no więc trzeba zdążyć. No mi dotychczas udało się wszystko wydać, ale no były momenty, kiedy faktycznie już brakowało kilku minut, żeby na przykład coś dopracować, ale uważam, że i tak jakby przez pryzmat tych odcinków, które już były, no to udało mi się zapanować nad tym czasem i tak sobie gospodarować, żeby faktycznie zdążyć ze wszystkim.
18: Te odcinki, które już były za nami, ale przed nami jeszcze kolejne z twoim udziałem, gdzie będzie, tak przypomnij, i kiedy można cię zobaczyć w telewizji, gdyby ktoś chciał specjalnie sprawdzić?
19: Tak, no to zapraszam wszystkich do oglądania Masterchefa w niedzielę o godzinie 19:45 w TVN-ie. Możecie zobaczyć mnie, możecie zobaczyć też Kamilę Szymańską. Jesteśmy w top 10 najlepszych kucharzy amatorów w Polsce.
18: Jak ci pójdzie dalej, no to oczywiście właśnie będzie można obserwować. To powiedz mi jeszcze, czy z kuchnią, z gotowaniem wiążesz jakieś takie większe plany zawodowe?
19: Na razie myślę, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja lubię gotować i może faktycznie w przyszłości coś w tym kierunku będę rozwijał, ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie po programie, jak te wszystkie drogi moje się ułożą tak naprawdę.
18: Powiedziałeś, że lubisz też gotować tak po prostu w domu. Czy na przykład, gdy przyjdą święta Bożego Narodzenia, już tak wybiegnę w przyszłość, to będziesz pomagał, również coś pichcił?
19: Oj, tak, ja już od małego pomagałem przy świętach, różnego rodzaju czy imprezach, więc myślę, że teraz nawet wszyscy oczekują trochę, że coś przygotuję, ale mi to sprawia przyjemność. Ja uwielbiam i święta, i jedne, i drugie, i jakby popisywać się też różnymi nowymi pomysłami na nadania, więc na pewno już coś muszę zacząć planować, bo święta niedługo.
18: A czy jest coś takiego, czego byś nie tknął, nie zjadł?
19: Chyba nie ma czegoś takiego, bo ja lubię próbować.
18: Nie jesteś wybredny.
19: Nie, na pewno nie jestem wybredny. Nawet moi znajomi mi mówią, że ja nie jestem wybredny i lubię popróbować. Jak coś mi nie smakuje, to mi nie smakuje. Na przykład miałem tak z kolendrą, której nie lubiłem, a program mi jednak pokazał, że jest dobra i teraz bardzo lubię i używam do wszystkiego.
18: Czyli można się też czegoś nauczyć w tym programie, trochę zmienić swoje myślenie.
19: No. Przez to, że próbujemy swoich dań, to jakby wiadomo, że otwieramy się na nowe smaki. Konkurencje też są tak różne, że no musimy próbować różnych rzeczy i różnych przypraw, różnych składników. często niełatwych składników, ale no zazwyczaj się to udaje dopiąć do końca.
18: Hubert Maciejewski wśród 10 najlepszych kucharzy amatorów w tym kraju z Teresina razem z Zuzanną z gminy Rybno.
19: Kamilą.
18: Kamilą Szymańską z gminy Rybno. Będziemy śledzić rzeczywiście wasze poczynania. Zapraszam. I trzymamy kciuki, a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Hubert Maciejewski, opiekun Rady Gminy Teresin, o swojej przygodzie w Masterchefie dzisiaj nam opowiadał. Dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
7: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

A najnowsze wiadomości z Soczewa i okolic za 10 minut punktualnie o 15. Bądźcie z nami. Do tego czasu poparzenie kawą 3, za chwilę także Justin Bieber.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat

0: @petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Automatic, serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
3: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
8: 15 w Radiu Sochaczew oznacza najnowszą porcję wiadomości.
9: Bogusława Cieślak z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew, emerytowana wieloletnia dyrektor zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, nie kryła wzruszenia. To był weekend pełen sportowych emocji. Sobota minęła pod znakiem imprez biegowych, niedziela należała do rugby. Będzie też o ćwiczeniach Syrena 26, które potrwają aż do piątku. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Na ostatniej sesji Rady Gminy Sochaczew podjęto uchwały w sprawie nadania dwóm osobom tytułów zasłużony dla gminy Sochaczew. Pierwszą z nich była obecna na sali Bogusława Cieślak, która na rzecz gminy przepracowała w sumie 32 lata, w tym 24 na stanowisku dyrektora gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.
10: Praca pani Bogusławy Cieślak na rzecz tutejszej społeczności stała się symbolem pełnego oddania, profesjonalizmu oraz wyjątkowego poczucia misji publicznej.
9: Odczytała sekretarz Agnieszka Zdunek w projekcie uchwały. Pod adresem Bogusławy Cieślak z ust radnych i wójta padło wiele ciepłych słów.
11: Pamiętam, jak przeprowadzałam pierwszego syna do szkoły i widziałam ten budynek, a kiedy pani odchodziła, to jest po prostu mistrzostwo świata. Wszystkie nasze szkoły, nie oszukujmy się, na terenie gminy Sochaczew, dzięki pani determinacji, umiejętności ściągania środków, współpracy, były jednymi z najlepszych szkół w powiecie całym. Jest pani dla mnie jak Kazimierz III Wielki. Została pani te szkoły drewniane, zostawiła murowane.
9: Mówiła radna Dominika Misiak. Głos zabrała też sama Bogusława Cieślak.
12: Kiedy wracałam myślami do tego, co właściwie ja robiłam przez te 32 lata, no to muszę państwu powiedzieć, że chyba mogłabym wymienić, czego nie robiłam, łatwiej niż to, co robiłam. No taka moja natura, Ja zawsze chciałam więcej, chciałam lepiej, nie dla siebie osobiście. Byłam odpowiedzialna za działkę oświaty. Chciałam, żeby te nasze szkoły błyszczały. Chciałam, żeby w naszych szkołach były bardzo dobre warunki.
9: Zasłużoną gminy Sochaczew została też wieloletnia skarbnik gminy Alicja Ziółkowska. W obu przypadkach radni byli jednomyślni.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Z Parku Garbolewskiego wystartował w sobotę 2-kilometrowy bieg z psem. Była to druga edycja wydarzenia organizowanego przez MOSiR w Sochaczewie. Pracowników wspierali wolontariusze, jak Karolina Kawecka, będąca równocześnie młodzieżową radną.
13: Dla mnie jest to cudowne, bo ja jestem ogromną psiarą i ogromną fanką psów, więc bardzo się cieszę. Młodzieżówka i wolontariusze odwiedziliśmy właśnie schronisko, które współpracuje z naszym miastem, gdzie mogliśmy właśnie pomóc pociąć koce, przygotować tam dla wszystkich tych psiaków, co jest po prostu cudowne. Chcemy założyć taki klub dla miłośników psiaków, co myślę, że będzie dobrym pomysłem i mam nadzieję, że bardzo dobrym też odzewem.
9: W sumie w biegu z psem wzięło udział około 30 uczestników ze swoimi czworonogami. Tego samego dnia odbyła się też jesienna piątka, z kolei niedziela należała do rugby. Orkan Sochaczew po emocjonującej walce wygrał z Arką Gdynia 31-14. Dziś na terenie województwa mazowieckiego rozpoczynają się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Potrwają aż do piątku. Służby proszą o zachowanie spokoju. Uruchomienie syren będzie elementem zaplanowanych ćwiczeń.
14: W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
16: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
15: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
17: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
15: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
14: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Trochę słońca, trochę przelotnych opadów. Tak będzie wyglądało to popołudnie w Sochaczewie i okolicach. 10 stopni Celsjusza. Już aktualnie na termometrach odczuwalna, jednak nieco niższa. W nocy ta temperatura spadnie do 6 kresek na plusie. Ciśnienie wysokie, 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w tej godzinie będzie coś o stypendiach starosty powiatu sochaczewskiego, które dzisiaj oficjalnie rozdano, ogłoszono. O tym już za kilka chwil na naszej antenie. Queen, I Want It All na początek 15:00. Muzycznie Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness So Sad. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. A tymczasem dzisiaj odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, a właściwie to w budynku ogrodnika, a więc przy starostwie. Ważnym elementem, najważniejszym momentem tej uroczystości było wręczenie stypendium starosty sochaczewskiego. Otrzymało je ponad 100 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska, która rozmawiała z dyrektorem ogrodnika Markiem Wernickim.
1: Jesteśmy właśnie na terenie ogrodnika. Tutaj za chwilę będą wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom w powiecie. Z nami jest dyrektor szkoły, pan Marek Wernicki. Tutaj też trochę tych stypendiów było.
2: Tak, w tym roku uczniom sochaczewskiego ogrodnika udało się zdobyć pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Mamy 44 stypendystów, z czego cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna.
1: To też na pewno jest swego rodzaju wyróżnienie, że akurat tutaj na gruncie ogrodnika odbywa się ta uroczystość, to Święto Edukacji Narodowej w powiecie.
2: Traktujemy to jako zaszczyt, że możemy być organizatorem, gospodarzem miejsca tej uroczystości, bo jest to chyba największe wydarzenie w oświecie powiatowej.
0: A do tematu będziemy wracać.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: Radia Sochaczewa. Tymczasem przyznano stypendia starosty powiatu sochaczewskiego. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska, która rozmawiała o stypendiach ze stypendystami, także tymi ze stypendium artystycznym.
1: Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie są wręczane stypendia starosty powiatu sochaczewskiego. A z nami jest kto?
2: Blanka Bluczek. Jestem uczennicą ogrodnika Sochaczew. No i właśnie dostałam stypendium artystyczne. Bardzo się z tego cieszę.
1: Artystyczne, a w czym się specjalizujesz? Artystyczne, czyli muzyczne, czy raczej plastyczne?
2: Plastyczne. Ja ogólnie to od wielu lat już się tym zajmuję. Robię portrety, obrazy na zamówienie, co kto chce. Ale specjalizuję się bardziej w krajobrazach.
1: Pierwszy raz to stypendium, czy nie?
2: Artystyczne tak.
1: Czyli co, te 200 na miesiąc się przydadzą?
2: No, przydadzą się. Ja tam lubię kupować duże rzeczy, no a przypływ 200 zł to będzie dosyć dużo.
1: Na farby wystarczy?
2: Zależy jakiej jakości. No bo ja kupuję takie gęstsze. Bardzo nie lubię, jak mi nie kryją farby. Jeżeli bym pracowała z olejami na przykład, to by mogło nie być takiego problemu, ale ja nie mam wentylacji do tego, więc akrylem to musi być taka dobra rzeczywiście farba, to trzeba wyszukiwać.
0: A więc, no, brzmi jak naprawdę specjalistka w swoim fachu. Gratulujemy zatem tego wyróżnienia. Do tematu stypendiów jeszcze nie raz, nie dwa wrócimy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to zobaczmy, gdzie utrudnienia. No na przykład korek poszedł się przed rondem w Kuznocinie od Wyszogrodu. Tam uważajcie, bo są kłopoty przed jeszcze obwodnicą. Z tego co widzę i takie miejsca, przy których zwalniacie. Centrum Sochaczewa, tutaj ulica Draugutta, tu korek w stronę warszawskiej, na Płockiej w stronę centrum, na moście, ale także wcześniej Gawłowskiej z Płocką również duży ruch. Duży ruch w Alei Szesnastolecia, na skrzyżowaniu w Trojanowie oraz na przykład w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Oprócz tego wylotówki z Sochaczewa, na przykład w stronę Łowicza 92, tu większych kłopotów nie zauważamy. W stronę Warszawy również jedziecie bez problemów. Tak naprawdę na poważnie zwalniacie dopiero w Piorunowie przed Błoniami, później także Ołtarzew na krzyżówce Korki. Nie ma korków, jeśli chodzi o 50 w stronę Żyrardowa, no chyba, że delikatne utrudnienia się pojawiają w okolicach wjazdu na dwójkę, czyli to jest rondo w Wiskitkach. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno utrudnienia pojawiają się w związku z przebudowywaną drogą w Nowej Suchej, ale dalej już na Skierniewice jedziecie bezproblemowo. 705 w stronę Brochowa, przejezdna 50 nam została w stronę Wyszogrodu, ale tu bez większych kłopotów w tym kierunku.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Broch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. i awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
18: Reklama.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Automatic, serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek.

0: wtorek o 16:00, Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro, oraz 16 października w piątek o 16:00, Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: Na zegarach dochodzi 16:00.
7: Zaczynamy od dużej uroczystości. Za nami stulecie liceum imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Stypendia starosty sochaczewskiego przyznane, dziś odbyło się ich wręczenie. Lokalne służby i samorządy trzymają rękę na pulsie w kwestii bezpieczeństwa uczniów. Odbyły się pierwsze spotkania w tej sprawie, będą kolejne. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Za nami wielka gala stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, połączona z 7. zjazdem absolwentów. W murach szkoły spotkało się ponad 700 osób, by wziąć udział w uroczystości.
8: Tempo szwugit, czas płynie, co zwykle skłania do zadumy, a nawet smutku. My jednak mamy powód do radości. Jesteśmy bowiem szczęściarzami, ponieważ możemy świętować stulecie istnienia naszej ukochanej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Taka okazja nie zdarzy się już nam po raz drugi, proszę Państwa.
7: Mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu profesor Jerzy Poczobut. W ramach wydarzenia w liceum odsłonięto dwie pamiątkowe tablice. Pierwsza została poświęcona zjazdowi, a druga legendarnemu profesorowi Chopina Tadeuszowi Tomaszewskiemu.
9: On nie chciał być zasłużony. Nie pracował dla pamięci, tylko pracował, żeby pomóc innym. Zawsze był zabiegany, poświęcał się dla uczniów najbardziej.
7: Mówił wychowanek profesora Jacek Grzybowski, który brał udział w odsłonięciu tablicy. I zostajemy w temacie oświaty. W budynku dydaktycznym Sochaczewskiego Ogrodnika odbyły się dziś powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją, by docenić tych, którzy każdego dnia pracują na rzecz edukacji, ale także wyróżnić młodych ludzi osiągających bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie stypendiów starosty Sochaczewskiego. Otrzymało je 118 osób, w tym 98 za wybitne wyniki w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2025-26 oraz 20 za wybitne osiągnięcia w całym minionym roku szkolnym.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie odbyły się dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w powiecie sochaczewskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zasad reagowania w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, a także współpracy pomiędzy policją, samorządami i placówkami oświatowymi. W tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych.
5: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Bartek Staniaszek i wiadomości ekonomiczne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97. benzyny 98, 7,85. Maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Będzie nowa ustawa, która skuteczniej będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych. I to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 4 po 16 i jeszcze więcej muzyki, którą gramy dla Was w Radiu Sochaczew. Do niej wracamy, to Inner Circle. Łukasz Matusiak, cześć, cześć, witam i zapraszam.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: którzy teraz w drodze do domu towarzyszyli Kuba i Kuba, ich chłopaki za nami. 18 minut po godzinie 16, no tak, bo to już taki właśnie moment, kiedy większość ma fajrant. No to pozdrawiamy i po robocie co na 94,9. No to, co z pewnością w ciągu dnia słyszeliście, bo chodzi o syreny alarmowe, ale możecie być spokojni, bo to tylko ćwiczenia.
1: Do piątku włącznie na terenie województwa mazowieckiego odbywać się będą ćwiczenia Syrena 26. W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań.
0: No właśnie, to tak, żebyście byli tego wszystkiego świadomi. O testach Syrena 26 mówiła rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
13: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co dzieje się na drogach przed 17? No w niektórych miejscach po prostu właśnie się dzieje. Przy rondzie, przy wąskotorówce. Tu tych samochodów może być o tej porze nieco więcej. No i generalnie patrząc na Piłsudskiego, czy to na wysokości Głowackiego, czy też z Olimpijską i sama Olimpijska przy tym skrzyżowaniu, ale też przede wszystkim przy Warszawskiej. No tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu, tak samo jak Warszawska od ronda Wójtówka, no to sporo tych samochodów. No i na tym odcinku na wysokości Żeromskiego oraz 1 Maja, czy Strałgutta i Staszica, no tu też będzie trzeba poczekać. Jak już wspomnieliśmy o Piłsudskiego, to z drugiej strony zerknijmy na 600-lecia, na wysokości Długiej czy Polnej, w jednym i drugim kierunku tych samochodów więcej, ale też dalej jadące w stronę Trojanowskiej, no też będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Tu między innymi na wysokości Kraszewskiego to zagęszczenie zrobiło się nam większe. Na Staszica też sporo tych samochodów, tych dojeżdżających właśnie do Warszawskiej. Z drugiej strony Traugutta, tak naprawdę już od licealnej 15 sierpnia sporo aut, a ta dłuższa kolejka tak na wysokości ruin zamku, no tu już będzie trzeba chwilę zaczekać. Podobnie jak przejazd Płocką przez most o tej porze także mocno utrudniony. No i tu Łowicka, Gawłowska i właśnie Płocka w rejonie tego skrzyżowania. Ta cierpliwość kierowcom po prostu może się przydać. Na obwodnicy też ta sytuacja wygląda nieciekawie. Przede wszystkim rondo w Kuznocinie to mocno zapchane, no ale też warto przypomnieć o rondzie przy Szelu, że tu prowadzone prace generalnie na tych krzyżówkach właśnie, czy też Wiskitki, tam także te roboty. A jak jesteśmy już w tym rejonie, no to zerknijmy, jak wygląda A2 w jednym i drugim kierunku. No w miarę przejezdnie, raczej na autostradzie większych utrudnień nie napotkacie. Podobnie jeżeli chodzi o powrót z Warszawy trasą 580, jedynie Stare Babice mogą być kłopotliwe. No i na 92 Ożarów czy później Błonie, tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Ten dojazd do Sochaczewa ze stolicy może potrwać nieco dłużej, a 92 od i do Łowicza, tu z kolei raczej większych problemów nie ma i ten ruch odbywa się płynnie, podobnie jak trasa 705 na Skierniewice i od Skierniewic, tu też nie widać nic niepokojącego. 46 863 22 22, jeżeli coś by się działo na drogach, dajcie znać, czekamy na wasze telefony, no i życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
3: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego

0: Nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
1: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
6: Na zegarach już prawie 17.
7: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
8: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
7: Wyrazy współczucia poszkodowanym rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz z Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
7: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
10: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
7: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
11: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
7: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony jest numerem drugim. Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem z Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nasi sochaczewscy rycerze zaciskali zęby w walce
5: kosztował każdy metr boiska, a wysiłek się opłacił, bo ekipa Orkana kąsała z kontry i nie oddała prowadzenia. Najlepsza publiczność w Polsce, zgromadzona w niedzielne popołudnie na Marakanie, oglądała ten mecz na stojąco. Były kartki, awantury, zwroty akcji i fenomenalna końcówka z przyłożeniem Przemysława Dobijańskiego, dającym upragniony bonus. Orkan wygrywa mecz szóstej kolejki Ekstraligi z Lifestyle Catering RC Arką Gdynia 31-14.
14: Cieszy zwycięstwo za 5 punktów, cieszy zwycięstwo z mocną marką i cieszy to, że dzisiaj zostawiliśmy charakter, siłę, serce, a tutaj u nas na Marakanie gramy na 120%.
5: Podsumował kapitan Orkana Dawid Plichta, Orkan liderem Ekstraligi. W niedzielny poranek około 130 biegaczy wzięło udział w wyzwaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na 5 km. Ten lubiany dystans najszybciej pokonał Piotr Kleczewski. Na podium jesiennej piątki znaleźli się także Kamil Skorupa i Kamil Jankowski. Najszybszą uczestniczką była Maja Górka. Co ciekawe, klasyfikację pracowników oświaty wygrał trener, nauczyciel wychowania fizycznego i sędzia wielu zawodów Emanuel Zimny. Bieg jest elementem VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Piotr Zarzeczny z Boną zwyciężają w drugiej edycji Sochaczewskiego Biegu z Psem.
15: Towarzyszka Bona, owczarek belgijski Malinois. Nie proponuję nikomu jako pierwszego psa, ani drugiego, ani trzeciego. Jeśli ktoś szuka towarzysza do pracy, do ćwiczenia, do wszystkiego, polecam, ale na pewno nie jako pies domowy.
5: Co robić? Jak fajnie spędzać czas, żeby ten pies był dopieszczony, miał odpowiednią dozę aktywności, bo to trzeba kochać i trzeba poświęcić temu czas.
15: Proponuję dziennie 8 godzin przebywania z psem, 8 godzin na pracę i 8 godzin na sen i cały dzień, 365 dni w ciągu roku i pies będzie wychowany.
5: Powiedział zwycięzca, łącznie na starcie wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta i Sochaczewski Mosir stawiło się około 30 uczestników ze swoimi popilami. Atmosfera w parku imienia Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego przy Szkole Muzycznej była przednia, nie brakowało radosnych szczeknięć i merdających ogonów. Piłka nożna, 7 zwycięstw, 21 punktów, to bilans Orkanów w płockiej klasie A. Drużyna Macieja Przybylskiego wygrała z Unią Czerwno w sobotę 4-0. Tak samo wygląda bilans drugiego zespołu w płockiej klasie B. Gotard Rybno z 15 punktami na miejscu czwartym. To wynik porażki ze Zjednoczonymi Bulkowo 4-1. W warszawskiej klasie B po 8 meczach prowadzi niepokonana Guzowia Guzów. Bzura Chodaków na miejscu drugim. Ekipa Piotra Chmielaka zebrała 21 punktów i w niedzielę pokonała trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki 6-2.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
13: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
6: Chciałem powiedzieć, że dziś Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, ale przetarłem oczy i okazuje się, że reumatyzmu. Więc może nie tyle, co dziś kochajmy się, co smarujmy się w takim razie przy poniedziałku. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie.

0: może piecze pod oczami, bo na przykład Sanach pomyliła grzyby wychodząc do lasu. No właśnie, Sanach, jej ITP i TD już za nami, 20 minut po 17. Jesień to jest czas, kiedy te grzyby zbieramy i stąd też u nas mała podpowiedź, których właśnie nie należy ruszać.
1: Zostawiamy, nie ma co się tutaj patyczkować, nie bierzemy też bardzo, bardzo młodych grzybów, nie bierzemy też takich starych kłapciuchów. One już wysypały te zarodniki też, ale to one też potrafią, nawet pod grzyby czy prawdziwek, taki starszawy. Niektórzy odkraiwują to z pleśniowego grzyba. Nie, pleśń to jest też grzyb. I jak wiemy, widzimy spleśniały chleb czy jakiś owoc, no to też go nie jemy. I absolutnie błagam wszystkich, żebyście nie jedli państwo. Macie dżem w słoiku, którym jest pleśniały, to już zostawcie, bo ta pleśń jest, chociaż jej nie widać, jest na pewno w całym słoiku, tak samo w pomarańczy czy w ziemniaku. On jest już wszędzie.
0: Także tych, których nie jesteśmy pewni, po prostu zostawiamy. O tym mówiła w audycji Zajarani Katarzyna Fiedler, czyli starszy specjalista do spraw ochrony przyrody w Zespole do spraw nauki i monitoringu przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym. A więcej na radiosochaczew.pl, tam ostatni podcast. Za to nowi zajarani, no to wrócą już w najbliższy czwartek po 18.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: 45. To włoskie trio właśnie na koniec lat 90. sprawiło, że cały świat stał się koloru niebieskiego. Blue Dabadi to już za nami 22 minuty, które pozostały nam do godziny 18. Słuchacie Radia Sochaczew. Za chwilę pogramy jeszcze więcej muzyki, to na pewno, a tymczasem o sochaczewskiej wyprzedaży garażowej, bo to wydarzenie, do którego już zdążyliście się z pewnością przyzwyczaić w naszym mieście. To przed nami kolejna i zarazem ostatnia w tym roku odsłona tej imprezy. To już w ten weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę od 10 do 17. Namiot lodowiska Mosir, to tam będzie można sprzedać lub kupić ubrania z drugiej ręki, książki, zabawki, płyty z muzyką, gry, dekoracje, domowe akcesoria oraz inne przedmioty z tak zwanego drugiego obiegu. Także jeżeli w tych szpargałach chcecie pogrzebać, poszperać, to właśnie będzie ku temu okazja. Sochaczewska wyprzedaż garażowa po raz ostatni w tym roku, raz jeszcze przypomnę, już w ten weekend, a szczegóły w tym temacie znajdziecie także na stronie Mosiru.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałuta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.

0: oczywiście trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o te najświeższe i najważniejsze rzeczy, które dzieją się wokoło. Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach i o tym powiemy Wam w wiadomościach punkt 18, także za 8 minut bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
4: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
0: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 20.

0: 23A, kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.
4: Na zegarach już prawie 18.
5: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję 2-miesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
6: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
5: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
7: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
8: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
7: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
9: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
7: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
10: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
7: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
10: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
7: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
5: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
11: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
5: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Są takie prognozy, które mówią, że jeszcze dziś może przelotnie popadać. Temperatura no też nie będzie nas zachwycać, bo obecnie okolice 9 szczebelka, no i w dół, by o poranku przywitać nas zaledwie 4, no więc coś cieplejszego na pewno jutro z samego rana będzie trzeba na siebie narzucić, tym bardziej, że w ciągu dnia możemy liczyć na zaledwie 11-12 stopni rozpogodzenia, tak w tej pierwszej części dnia tego słońca zdecydowanie więcej, ale już bliżej południa, no to chmur przybędzie, no i po południową porą trzeba liczyć się z tym, że te odcienie szarości, choć raczej jutro zdaniem synoptyków parasole się nie przydadzą.
0: Sponsorem pogody nagrody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 5 po 18, no to tradycyjnie w poniedziałki audycja Kinożercy i za chwilę sobie o tym wszystkim, co filmowo, pogadamy.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jest audycja Kinożercy na 94,9. Ten człowiek, który robi teraz delikatny szum, to jest Kuba Milewski, a to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze robił ostatnie szlify, jeżeli chodzi o najbliższy repertuar, i powiem wam, że to jest naprawdę ciężka, żmudna robota, poukładać to tak, żeby to wszystko zagrało jak trzeba. Dziękuję. Słowa uznania. Znaczy,
2: dobry wieczór wszystkim, bo dawno się nie słyszeliśmy. Chciałem
1: zdecydowanie tak.
2: Ale to prawda, dawno się nie słyszeliśmy, ale już jesteśmy w stałym składzie. I co, no rzeczywiście nie jest to łatwe do poukładania, ale jakoś się udaje, więc krok po kroczku idziemy i jesteśmy coraz bliżej nowego repertuaru, a w nim...
1: No właśnie, bo o tych premierach trochę sobie teraz pomówimy w audycji Kinożercy.
2: Rozważna i romantyczna. Czyli
1: romansidło.
2: Przenosimy się do Anglii epoki gregoriańskiej i podążamy za losami zamożnego pana Dashwooda. Umiera, on pozostawia swoje córki i żonę po śmierci w trudnej sytuacji finansowej. No i kobiety przenoszą się do wiejskiej posiadłości, gdzie siostry, jak to wtedy w tamtych czasach bywało, no rywalizują o apsztyfikantów, adoratorów, poszukując prawdziwej miłości. No myślę, że to może być hit. I tak jest też zapowiadany, także jak ktoś lubi takie historie. Teraz troszkę na Netflixie tak wtrącę. Aha. Nie wiem, czy oglądałeś mega popularny na wschód od Edenu chyba serial. Myślę, że to w podobnych czasach utrzymany, natomiast dzieje się akcja w USA.
1: Chyba myślę, że nie do końca moja estetyka.
2: Nie twoja estetyka, ale tak. Wiesz co, ja też nie. I tak mówię,
1: dam szansę.
2: Okay. I jest naprawdę dobry, więc polecam wszystkim, więc gdyby ktoś uwielbiał tematy miłości, zdrady, właśnie epoki gregoriańskiej, no to lata, przełom wieków, XIX-XX, ten film jest dla niego, ale dla miłośników mocniejszych wrażeń, wracamy z klasyką, Street Fighter, Uliczny Wojownik, i przeniesiemy się do roku 93.
1: Mimo, że film kręcony w 26?
2: Dokładnie, okay. Tak, więc to te 20-33 lata się przeniesiemy wstecz. No i skłóceni wojownicy Ryu i Ken Masters ponownie stają do walki, gdy tajemnicza Chun-Li rekrutuje ich do kolejnego turnieju pod nazwą World Warrior Tournament, czyli brutalna walka na pięści. No myślę, że dla fanów gatunku coś dobrego.
1: A tym bardziej, że w tym wszystkim jeszcze jest jakiś uknuty spisek, więc...
2: Tak, to oczywiście musi być coś dobrego, że nie tylko sama naparzanka, mówiąc nieładnie,
1: jakaś fabuła
2: tylko fabuła do tego
1: jest, tak.
2: Dochodzi. Widziałem zwiastun, naprawdę wyglądałby... Chociaż ja nie lubię takich filmów, nie ukrywam, teraz obok horrorów. Ale tak, Jean-Claude Van Damme nie występuje, ale pewnie wygimnastykowani aktorzy, którzy robią te wszystkie piruety i inne rzeczy bojowe.
1: Tam się pojawią.
2: Dokładnie,
1: tak.
2: No produkcja Japonia, USA, no nie może być inaczej, jednak sztuki walki muszą wrócić, pochodzić z rodzinnego domu. A co dalej? No to opowiem państwu po przerwie.
1: Tak, za chwilę wracamy z audycją Kinożercy i to nie koniec tych premier, także jeszcze o nowościach posłuchacie. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was, to audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski z Kina Odeon oczywiście cały czas w naszym studiu i cały czas opowiada o nowościach, bo o dwóch z nich sobie powiedzieliśmy, ale to nie koniec premier, których możemy się spodziewać. Kamino dla opornych. Co się kryje pod tym tytułem?
2: A jest to taka ciekawa historia. Wydaje mi się, że to taka trafiająca do serca. Nauczycielka, która zostaje zawieszona w pracy. Mhm. I 17-letni chłopak, Adam, wybuchowy charakter, nie najlepsza kartoteka. Ona zostaje jego mentorką i wyruszają, otrzymują wyzwanie. Mhm. Trzymiesięczna wędrówka do Santiago de Compostela. Uwaga, bez telefonu, bez internetu i z limitem 25 km dziennie. I ona próbuje zostawić swoją przeszłość. On chce nauczyć się panować nad tym swoim charakterem, nad gniewem. No i co? No i ta podróż to mieszanka kłótni, śmiechu, zaskakujących zwierzeń i nieoczekiwanych przygód. No i fantastyczne krajobrazy. Także serdecznie polecam, bo może być to bardzo fajna, wybuchowa mieszanka i dla młodych, i dla starszych.
1: Ja mam takie wrażenie, że zawsze jak jest kino drogi, niezależnie czy, bo tu mamy akurat pieszą wędrówkę, czy gdzieś
2: się
1: przemieszczamy się autem, to zawsze to kino drogi kojarzy się z jakąś taką wartością, którą ze sobą niesie.
2: Dokładnie tak jest też w tym przypadku. Z takim przekazem. Tak. Myślę, że jest tak w przypadku tego filmu, także już od piątku serdecznie zapraszam.
1: Kamino dla opornych.
2: Kamino
1: tak
2: dla
1: jest,
2: opornych.
1: Polecamy.
2: Nie bądźmy oporni, tak, i przyjdźmy do kina, wybierzmy się. No i teraz coś, żeby nie było, bo już było i dla romantyków, i dla miłośników sztuk walki i coś...
1: A dla reumatyków coś masz? Bo takie nietypowe święto jest dzisiaj.
2: Nie, a się jak tak? Reumatyzm? Nie, ale jak będzie padał deszcz, to mnie nogi rwą. To mogę obchodzić w zasadzie. PESEL robi swoje, to teraz dla najmłodszych.
1: Okej.
2: Okay. Bing. I opowieści o zwierzątkach. To są takie kinowe zestawy odcinków i specjalnych historii z tego bardzo popularnego serialu dla dzieci. Mhm. Także serdecznie zapraszam, bo to jest 3-letni króliczek Bing, jego opiekun Flop i przyjaciele Sula, Pando, Amma i mały Charlie. No i mamy kilka historii w tym zestawie. Raz, dwa sobie policzmy. 3, 4, 5, 6, 7. 7 historii. Hał o znalezieniu pieska, domek, to jest obserwowanie ptasiego gniazda, kaczki, no to wyprawa do parku i karmienie ptaków, wóz strażacki, no to nie będę musiał mówić, żaba i tworzenie żaby dla domku, dla żabki w ogrodzie, gryzmoł, czyli niepowodzenia w rysunkowej zabawie, no i o kotach odcinek. Także cały przekrój. Na rozpoczęcie przygody w kinie doskonała sprawa, tak, bo to chyba trwa godzinkę 20, godzinkę 30, łącznie z reklamami, no to...
1: To da się wysiedzieć.
2: Da się wysiedzieć, dokładnie.
1: Młodszych,
2: popcorn starczy na spokojnie i dla fanów Binga pozycja obowiązkowa.
1: No to za chwilę wracamy do Was z audycją Kinożercy i wrócimy z tym tytułem, który elektryzuje, bo polska śmietanka, jeżeli chodzi o aktorów, można powiedzieć, że wręcz gwiazdozbiór. No właśnie, lalka to będzie jeden z tych tematów, który za chwilę w audycji Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Lalka, no właśnie o niej mieliśmy sobie powiedzieć w audycji Kinożercy. Kuba Milewski, przypomnę, cały czas w studiu Radia Sochaczew.
2: Nie uciekł.
1: Tak jest. No i najpierw jak wpisaliśmy lalka w Google, to nam wyskoczyły jakieś dziwne...
2: Zdziwione
1: panie, tak się na nas jakoś tak patrzyły z rozdziawionymi ustami. Ale to myślę, że po prostu z zaskoczenia, jeżeli
2: tak.
1: chodzi o to, jakie wyniki kręci lalka.
2: Wyszukujecie, ale niech będzie, no dobrze. Podpowiedzi są jakie są. Trafiliśmy na naszą lalkę właściwą.
1: Dokładnie tak.
2: 63 miliony, czuć pieniądz na ekranie. I to naprawdę widać, ty pewnie nie widziałeś oczywiście.
1: Nie byłem jeszcze, ale się wybieram. Muszę nadrobić te zaległości.
2: Nie macie w tym milionie, który lalka...
1: Nie chciałem po prostu
2: zrobiła.
1: W tym pierwszym milionie być.
2: Nie? Nie
1: było takie
2: pierwszym...
1: moje założenie, że...
2: Rozumiem, nie będę jeszcze... Dołożę się do drugiego.
1: Ja będę tym ostatnim, który to zobaczył.
2: Dokładnie. Powiem państwu tak. Polecam. Znaczy polecam obydwie lalki. I tą Netflixową, i tą... kinową.
1: Tylko ta kinowa jest bliższa po prostu,
2: tak,
1: w zasadzie jest odwzorowaniem ekranizacją.
2: Książki,
1: tak.
2: Zgadza się. No i rzeczywiście to, co Łukasz mówił, gwiazdorska obsada. Dorociński, Urzędowska Kamila, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Mateusz Damięcki, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Filip Pławiak, Maria Sobocińska, Dawid Ogrodnik, Maciej Sztur, Borys Szyc, Jan Englert, Cezary Żak, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Cezary Kosiński, Rafał Rutkowski, Jan Peszek, Tomasz Ziętek. No i mógłbym tak jeszcze kilka dobrych nazwisk wymienić i wszyscy się pomieścili w jednej produkcji. No brak Tomka Karolaka, tak? No ale wiemy, że on te świąteczne to zaraz będzie znowu w kinach.
1: Znaczy to by też pokazywało, skąd tak ogromny budżet. 63 miliony złotych, z czego pewnie 33 to sam Marek Konrad.
2: Ale warto. Naprawdę świetnie wygląda na ekranie. Zresztą...
1: Tak? Czy... No to powrót znaczy, jest ja uważam, po nastu latach na ekran, czy, tak?
2: Bo tak,
1: to trochę tej
2: czytałem wiele
1: było.
2: Recenzji, bo nawet przed filmem sam byłem ciekaw. Mhm. Ale szedłem bez żadnego nastawienia, tak? W ogóle nie zgadzam się z recenzjami krytyków, że tam nie podoba im się zamyślenie Dorocińskiego, czy takie, czy relacje. Ja w ogóle na to nie zwracałem uwagi, tak? Znaczy, gra zeszła jak gdyby na drugi plan, bo jeżeli chodzi o scenografię, jeżeli chodzi o ujęcia, o pokazanie całego świata ówczesnej Warszawy, jak to jest zrobione,
1: to
2: majstersztyk, naprawdę tak. Podobnie chyba było z Chopin, tak? Że i ta Warszawa, i Paryż ukazany, świetnie odwzorowany i kostiumy, więc warstwa wizualna super. Natomiast ja uważam, że gra aktorska i pokazanie tego może w trochę innym wymiarze niż Prus, tak? Chciał to pokazać. Działa na plus. Naprawdę polecam serdecznie, bo film 2,5 godziny ponad, a czas naprawdę mija błyskawicznie. Jest i poważnie, i wzruszająco, i żartobliwie, więc naprawdę polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to warto.
1: Każda kolejna scena powoduje, że chce się więcej.
2: Tak,
1: że się oczekuje tej kolejnej.
2: Tak rzeczywiście jest. Dlatego mówię, dopracowany jest moim zdaniem w każdym detalu, więc nie pozostaje mi nic innego, jak państwa zaprosić. A na deser ta Netflixowa, bo ona jest zupełnie oderwana, jak gdyby od książki. Troszkę utrzymana w tej tematyce. Natomiast polecam, bo jest to doskonałe uzupełnienie.
1: Także lalkę cały czas możecie zobaczyć w kinie Odeon. Polecamy. Kuba Milewski był z nami. Do usłyszenia w kolejnej audycji Kinożercy.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Czekamy na całe siatki!
3: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

powodują, że no można się rozmarzyć. Cyndi Lauper już za nami, Coldplay i Vicky Gabor przed nami, to jeszcze do 19, a za 8 minut punktualnie o pełnej wiadomości. Policyjne patrole, te zostają przed szkołami na najbliższe dni i te szczegóły już za chwilę. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
7: Na zegarach punkt 19.
8: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni.

0: Lodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
1: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takie ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
2: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
0: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Okolice 7, może 8 szczebelka, tak to obecnie wygląda na termometrach w Sochaczewie. 4 o poranku, więc będzie chłodno, nawet bardzo chłodno, a 12 zaledwie w ciągu dnia w tym najcieplejszym momencie to 14-13 stopni w tych kolejnych. Przy środzie możliwy deszcz, parasolem mogą się przydać, ale generalnie patrząc już później na pogodę, to więcej jednak tych rozpogodzeń, choć już trzeba liczyć się właśnie z tymi niższymi temperaturami.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: To jak się rozgrzewać jesienią oprócz herbaty i kocyka? No najlepiej muzyką, taką gorącą, którą dla Was gramy na 94,9, 5 po 19 i Jason Derulo w Waszych głośnikach.

0: Becky Hill, to właśnie ona dla was specjalnie zaśpiewała na 94,9, jej Remember za nami w Radiu Sochaczew. A co przed nami? No to w najbliższy piątek noc bibliotek. I co się będzie działo przy 1 maja 21? No to wszystko wystartuje o 17 i wtedy spotkanie ze Zdzisławem Chlebowskim pod hasłem W kalejdoskopie podróżnika. Z kolei o godzinie 18.30 wieczór poetycki, październik pełen refleksji, to we współpracy ze Stowarzyszeniem Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Noc bibliotek, której maksymą jest Biblioteka się sprawdza, potrwa do 21. No a szczegóły w tym temacie znajdziecie na miejskiej stronie. Tam was odsyłamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Gearbox i Graceland to już za nami. Za chwilę w Radiu Sochacze w nowej Jeremi Sikorski, czyli A Jak, ale też pojawią się panowie DJ Sigala i James Arthur. Taki zestaw mamy dla was na 94,9. Kartki, zwroty akcji, awantura i szóste zwycięstwo Orkana w Ekstralidze. Tak w telegraficznym skrócie można powiedzieć o tym, co działo się wczoraj na sochaczewskiej Marakanie. Nasi rugbyści ograli Arkę Gdynia 31-14.
1: Było wszystko, wygraliśmy z bonusem. Zwycięstwo nas mega czy cieszy, bo wiedzieliśmy, że Arka jest mega, mega ciężkim przeciwnikiem. Zresztą to było dzisiaj widać. Niestety trochę szyki nam pokrzyżowała znowu czerwona kartka Klebera. Niestety chyba sędzia dzisiaj też nie dojechał, bo dużo takich decyzji, których nie mogliśmy zrozumieć na boisku, przez to wkradła się nerwowość i po naszej stronie, i po przeciwnika. Do tego czerwone kartki, żółte kartki. Kompletnie nam to nie było potrzebne, ale cieszy zwycięstwo za 5 punktów, cieszy zwycięstwo z mocną marką, napompowaną marką w takim w ogniu.
0: Mówił Dawid Plichta, kapitan RC Orkana Sochaczew. Myślę,

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: To była Shakira, a wcześniej mogliście usłyszeć naszą nowość numer Wasted. Za to dziś w budynku ogrodnika rozdano stypendia starosty Sochaczewskiego i właśnie o tym słów kilka w Radiu Sochaczew. Oczywiście te za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce, a także za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. No i te stypendia otrzymało aż 118 uczniów. Z kolei najliczniejszą grupę stanowili właśnie ci z ogrodnika.
1: W tym roku uczniom Sochaczewskiego ogrodnika udało się zdobyć pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Mamy 44 stypendystów, z czego cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna.
2: To też na pewno jest swego rodzaju wyróżnienie, że akurat tutaj, na gruncie ogrodnika, odbywa się ta uroczystość, to Święto Edukacji Narodowej w powiecie.
1: Traktujemy to jako zaszczyt, że możemy być organizatorem, gospodarzem miejsca tej uroczystości, bo jest to chyba największe wydarzenie w oświecie powiatowej.
0: Mówił dyrektor szkoły Marek Wernicki. Gratulujemy i po więcej szczegółów odsyłamy na portal tusochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew.

Benzyna w górę, diesel w dół. Już za chwilę wtorkowe ceny maksymalne to właśnie jeden z tych tematów, który pojawi się w wiadomościach Radia Sochaczew. Punkt 20. Bądźcie na 94,9.

0: Reklama.
1: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Na zegarach jest już 20.
6: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejny

0: Kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
1: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
0: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7,06 zł, a diesel 8,02 zł. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
0: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
3: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nasi sochaczewscy rycerze zaciskali zęby w walce o każdy metr boiska. Wysiłek się opłacił, bo ekipa Orkana kąsała z kontry i nie oddała prowadzenia. Najlepsza publiczność w Polsce, zgromadzona w niedzielne popołudnie na Marakanie, oglądała ten mecz na stojąco. Były kartki, awantury, zwroty akcji i fenomenalna końcówka z przyłożeniem Przemysława Dobijańskiego, dającym upragniony bonus. Orkan wygrywa mecz 6. kolejki Ekstraligi z Lifestyle Catering RC Arką Gdynia 31-14.
9: Cieszy zwycięstwo za 5 punktów, cieszy zwycięstwo z mocną marką i cieszy to, że dzisiaj zostawiliśmy charakter, siłę, serce, a tutaj u nas na Marakanie gramy na 120%.
8: Podsumował kapitan Orkana Dawid Plichta, Orkan liderem Ekstraligi. W niedzielny poranek około 130 biegaczy wzięło udział w wyzwaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na 5 km. Ten lubiany dystans najszybciej pokonał Piotr Kleczewski. Na podium jesiennej piątki znaleźli się także Kamil Skorupa i Kamil Jankowski. Najszybszą uczestniczką była Maja Górka. Co ciekawe, klasyfikację pracowników oświaty wygrał trener, nauczyciel wychowania fizycznego i sędzia wielu zawodów Emanuel Zimny. Bieg jest elementem VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Piotr Zarzeczny z Boną zwyciężają w drugiej edycji Sochaczewskiego Biegu z Psem.
10: Towarzyszka Bona, owczarek belgijski Malinois. Nie proponuję nikomu jako pierwszego psa, ani drugiego, ani trzeciego. Jeśli ktoś szuka towarzysza do pracy, do ćwiczenia, do wszystkiego, polecam, ale na pewno nie jako pies domowy.
8: Co robić? Jak fajnie spędzać czas, żeby ten pies był dopieszczony, miał odpowiednią dozę aktywności, bo to trzeba kochać i trzeba
11: poświęcić temu czas?
10: Proponuję dziennie 8 godzin przebywania z psem, 8 godzin na pracę i 8 godzin na sen. I cały dzień, 365 dni w tym roku i pies będzie wychowany.
11: Powiedział zwycięzca, łącznie na starcie wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta i Sochaczewski Mosir stawiło się około 30 uczestników ze swoimi pupilami. Atmosfera w parku imienia Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego przy Szkole Muzycznej była przednia, nie brakowało radosnych szczeknięć i merdających ogonów. Piłka nożna, 7 zwycięstw, 21 punktów to bilans Orkanów w płockiej klasie A. Drużyna Macieja Przybylskiego wygrała z Unią Czerwno w sobotę 4-0. Tak samo wygląda bilans drugiego zespołu w płockiej klasie B. Gotard Rybno z 15 punktami na miejscu czwartym. To wynik porażki ze Zjednoczonymi Bulkowo 4-1. W warszawskiej klasie B po 8 meczach prowadzi niepokonana Guzowia Guzów. Bzura Chodaków na miejscu drugim. Ekipa Piotra Chmielaka zebrała 21 punktów i w niedzielę pokonała trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki 6-2.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
12: No to gramy. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew na 94,9. Do niej wracamy po 20. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

0: słyszeliście porannej rozmowy, no to koniecznie zostańcie z Radiem Sochaczew, no bo naszym gościem był porucznik Patryk Gołębiewski, oficer prasowy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, no i będzie kilka słów o corocznym święcie wojskowych. To już za chwilę na 94,9 te szczegóły.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: To jest powtórka audycji.
12: A w naszym studiu porucznik Patryk Gołębiewski, oficer prasowy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Sochaczew.
12: Przed nami coroczne święto 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W tym roku jednak nie będziecie świętować tu u nas w Sochaczewie, jak to często bywało, ale wyjątkowo w Ossowie. Dlaczego?
11: Po pierwsze, pani redaktor, żeby zacząć tych wyjątkowych okoliczności tegorocznego jubileuszu naszej brygady jest bardzo dużo. Ponieważ po pierwsze jest to 82. rocznica istnienia całej brygady, ale zarazem też 15 lat istnienia tej brygady w nowych strukturach. Tak jak pani powiedziała, lokalizacja się zmienia. Lokalizacja zmienia się na Ossów, okolice Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to troszeczkę nawiązanie takie historyczne, z historycznym wybrzmieniem, z historycznym wydźwiękiem, ponieważ 106 lat temu na tych przedpolach Warszawy polscy żołnierze bronili stolicy przed zagrożeniem nadciągającym od strony lądu. Natomiast dzisiaj troszeczkę ten charakter zagrożeń jest inny, ale misja i zadania, przed którymi staje brygada i żołnierze wszystkich podległych jej dywizjonów, pozostaje podobna, ponieważ te misje pełnimy przede wszystkim teraz od strony nieba. Naszym zadaniem żołnierzy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej jest wykrywać zagrożenia, reagować na nie i być gotowym do obrony.
12: Mm-hmm. Będziecie, też warto podkreślić, że w ostatnim czasie, przez te ostatnie 15 lat w nowych strukturach sporo się zmieniło dla was.
11: Tak, te ostatnie 15 lat, tak jak pani powiedziała, to szereg zmian. Przede wszystkim warto powiedzieć, że to ogromna transformacja, ponieważ reorganizacja i przeniesienie dowództwa brygady do Sochaczewa. Ostatnie lata były bardzo intensywne poprzez szkolenia i oczywiście najważniejsze i największe to wprowadzenie systemu Wisła z wykorzystaniem amerykańskiego Patriota, integrację z systemem IBCS i osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej. Co mogę powiedzieć więcej, że dzisiaj to nie tylko pojedyncze wyrzutnie, ale element całego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej.
12: To przejdźmy do wydarzenia i świętowania w Ossowie. Kiedy to świętowanie będzie miało miejsce? Co w programie? Co przygotowaliście?
11: Można powiedzieć, że już pomału odliczamy, ponieważ nasze święto 19 października w piątek. Zaczynamy od uroczystej mszy świętej o godzinie 10 w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wszystko jest tutaj w oparciu o Muzeum Bitwy Warszawskiej, tak jak na początku wspomniałem. Następnie po mszy świętej godzina 11 uroczysty apel. Po apelu pokaż sprzętu oraz dla wszystkich gości, którzy przybędą, nie może zabraknąć kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.
12: A co z tego sprzętu zobaczymy?
11: mogę zdradzić i zachęcić, będzie obecny razem z nami system Zestaw Wisła, jeden z najważniejszych elementów współczesnej obrony powietrznej. Jego zadaniem jest zwalczanie zagrożeń z powietrza, ochrona ludzi, infrastruktury oraz ważnych obiektów strategicznych dla naszego kraju. Będzie też wyrzutnia iLauncher. Myślę, że jest to też kolejny istotny element obrony powietrznej i z tej wyrzutni odpalane są pociski przeznaczone do zwalczania zagrożeń z powietrza. Zestaw Pilica. Warto podkreślić, polski system obrony powietrznej krótkiego zasięgu łączy możliwości artyleryjskie i rakietowe, zapewniając ochronę przed zagrożeniami z powietrza. I PPZR Piorun, czyli przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Polski zestaw również przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, takich jak śmigłowce, samoloty czy drony na mniejszych wysokościach.
12: Czyli będzie co zobaczyć, jakie w tej chwili zadania realizuje brygada.
11: Jeżeli chodzi o zadania, które realizujemy jako żołnierze brygady i podległych jej dywizjonów, przede wszystkim wykonujemy wszystkie zadania powierzone nam przez wyższych przełożonych. Ponadto brygada w ramach swojego działania i dywizjony tutaj właśnie realizujemy szkolenia w ramach dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej, następstwem czego jest szkolenie specjalistyczne i właśnie w ramach tego szkolenia poszukujemy, ale też kształtujemy przyszłych zawodowców, których potrzebujemy, specjalistów, co jest bardzo ważne podkreślenia. Warto też podkreślić, że nasze dywizjony realizują bazowe kursy podoficerskie, gdzie szkolimy przyszłych dowódców drużyn, przyszłych właśnie tych specjalistów, na których brygada stawia.
12: Chętnych nie brakuje do służby?
11: Nie brakuje chętnych, o tym mogę zapewnić. Nie brakuje ambicji tym młodym osobom, co na pewno cieszy dowódców i wyższych przełożonych.
12: Taką ciekawostką jest, bo chyba tego wcześniej nie było, ja w tym roku to zaobserwowałam, że można was spotkać na placu Kościuszki, bo tu składane są przysięgi wojskowe.
11: Tak, bardzo często te, że tak powiem, lokalne społeczności mają możliwość zobaczenia, wręcz bym powiedział kolokwialnie, dotknięcia tych żołnierzy składających przysięgę wojskową. Myślę, że ma to taki dodatkowy, bardzo miły akcent dla małych lokalnych społeczności, dla naszych małych ojczyzn. Dodatkowy uśmiech na twarzy na pewno i gdzieś łezka wzruszenia pojawi się wśród bliskich, których właśnie bliscy składają taką przysięgę wojskową. No i myślę, że zadowolenie, że wchodzą tutaj w struktury 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
12: I takie przypomnienie, że wy cały czas obok nas w Bielicach jesteście. Tak. Dziękuję jest. Pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był porucznik Patryk Gołębiewski, oficer prasowy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dziękuję.
11: Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. Do zobaczenia w Wosowie.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: Była to powtórka audycji.
14: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: muzyka w Radiu Sochaczew. Za chwilę do niej wracamy, a wcześniej szybki rzut oka do kalendarza. Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Taką mądrość znajdziemy właśnie na dziś. Przysłowie na 12 października w kalendarzu. To sprawdźmy przy okazji, co w pogodzie na najbliższe dni. Zrobi się chłodno, zdecydowanie. Szczególnie noce i ranki, bo te z temperaturami na poziomie zaledwie 2 stopni nad zerem, a w ciągu dnia spodziewajmy się tych stopni maksymalnie 13-14. W połowie tygodnia z kolei może popadać deszcz, także parasole warto mieć blisko siebie, ale generalnie to też możemy liczyć na mniejsze bądź większe rozpogodzenia, chwilę ze słońcem.
1: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: I proszę, i poniedziałek zleciał, to pozostało już tylko pozytywnie się nastawić przed jutrem. Niech wtorek będzie fajnym dniem, tego wam życzę. Piąteczka.
1: Moja i twoja muzyka. Muzyka.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle dni przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.